0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Edyta Czekaj, zapraszam. Spora część naszego programu to sprawy i tematy związane z Rudą Śląską. Będzie więc o gaszeniu hałdy, uciążliwych pracach drogowych czy o apelu miasta do rządu w sprawie huty. I od tego tematu zaczniemy. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
2: Zwracamy uwagę razem z przedstawicielami załogi spółek hutniczych, czyli huty pokój profile i huty pokój konstrukcje, na taki temat dalszego rozwoju i funkcjonowania hutnictwa w naszym mieście, w Rudzie Śląskiej. Te plany są, tak? Plany są rozwoju, są pieniądze dedykowane na rozwój na przykład zakładu huty pokój profile. Niemniej potrzeba wiążących decyzji podjętych na szczeblu ministerialnym tak naprawdę. I o to apelujemy. Zapalenie tego zielonego światła dla wielu rzeczy, dla tych planów przygotowanych przez zarządy spółek tu na miejscu, bo ta praca została wykonana, plany są przygotowane. Chcielibyśmy, żeby w naszym mieście te tereny, na których huta funkcjonuje, dalej były przemysłowe. My jako miasto mamy też plany uatrakcyjnienia tych terenów właśnie hutniczych, tak żeby też stworzyć możliwości inwestycji nowych, tak, przez innych przedsiębiorców, bo część tych terenów jest do zagospodarowania. W naszych planach, planach ogólnych także dla Rudy Śląskiej, ten teren dalej jest przeznaczony jako teren gospodarczy, przemysłowy, produkcyjny i chcielibyśmy właśnie wspólnie działając ze spółkami, bo to widać synergię tych, że synergia tych działań jest jak najbardziej możliwa, współpracować i jakby wesprzeć ich w osiąganiu tych ich celów, no i przy okazji realizować nasze. Nasz cel to jest dalej teren przemysłowy, dalej miejsca pracy, dalej podatki od nieruchomości, ale też stworzenie takiej strefy aktywności skomunikowanej nową drogą, obwodnicą dzielnicy Nowy Bytom, która właśnie te tereny będzie otwierać i zachęcać inwestorów, którzy by chcieli tu ulokować swoje miejsca produkcji, miejsca pracy, do tego, żeby właśnie w Rudzie Śląskiej na terenach hutniczych i pohutniczych mogli działać. Liczymy na jakby danie zielonego światła na te wnioski, które spółki hutnicze dają, czyli tu jest kwestia odblokowania środków na poszerzenie zakładu huty pokój i profile, ale to też jest kwestia wyrażenia zgody na rewitalizację linii kolejowej, która lepiej skomunikuje te tereny hutnicze. My mamy dwa takie tereny hutnicze i wtedy ten teren, który teraz zajmowany jest przez linię kolejową, która już będzie mogła być zlikwidowana, będzie ten teren można przeznaczyć właśnie pod obwodnicę dzielnicy Nowy Bytom, która też oprócz tego dostępu kolejowego znacząco poprawi dostęp drogowy.
1: W sprawie będziemy się przyglądać, a tymczasem dla odmiany udajemy się na jedną z dróg w Chebziu. Najpierw musi być źle, żeby potem było dobrze. Póki co ta pierwsza opcja. Wiceprezydent Rudy Śląskiej Jacek Morek.
3: Ten temat jest szczególnie trudny, dlatego że to jest jedno z takich miejsc, w którym zwiera się ileś ważnych ciągów komunikacyjnych, a problem przejazdu pod wiaduktem w Chebiu dla nas także jest kluczowy z innego powodu. Mimo tych uciążliwości, za które Państwa przepraszam, musimy się jednak uporać z tematem równie ważnym w tej chwili i na to dostaliśmy środki, po to podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Musimy uporać się z problemem zalewania tego miejsca pod wiaduktem, dlatego że w trakcie każdego większego deszczu nawalnego, a te deszcze nawalne występują z regularnością szwajcarskiego zegarka, stanowią bardzo poważny dla nas problem. Mieliśmy już tam incydenty wywołane faktem, że pojazdy nie wyjechały spod wiaduktu. Za każdym razem wiąże się to z niebezpieczeństwem tego, że ktoś nie zdąży z tego samochodu wyjść. I to jest jeden z tych kluczowych argumentów, dla którego się w tej chwili mierzymy z tymi trudnościami komunikacyjnymi. To harmonogram prac zakłada, że do lipca tego roku umowa powinna zostać wykonana i zrealizowana, ale niestety wiemy, że wykonawca zaliczył tam opóźnienie. Nie mówię tutaj o tych pracach wiaduktowych, jakkolwiek o tym też za chwilę. Pojawiły się problemy bardzo poważne z przełożeniem infrastruktury światłowodowej i tutaj na tym elemencie prac wykonawca zaliczył opóźnienie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wiaduktu i tego, co tam zostaliśmy, Mam na myśli to, co po zdjęciu asfaltu się pokazało, no to przede wszystkim infrastruktura podziemna, której nie dało się wcześniej zinwentaryzować. No i też trzeba powiedzieć, że my tak naprawdę za przebudowę tego miejsca pod wiaduktem zabieramy się od kilkudziesięciu lat po raz pierwszy poważnie, czyli przebudową całego tego układu komunikacyjnego, a trzeba sobie powiedzieć, że tam mamy do czynienia i z infrastrukturą kolejową sprzed wielu, wielu, wielu lat, jeżeli nie wieków, też z infrastrukturą podziemną, która została po kopalni Paweł. To wszystko nam się tam w tej chwili pokazuje, z tym wszystkim musi się wykonawca uporać i to wszystko ma wpływ też na termin. Spodziewamy się, że kilka jeszcze tych artefaktów możemy natrafić. Natomiast w tej chwili dla nas największy problem stanowi wyjście z podwiaduktu w Chebziu. W tej chwili mamy do czynienia, jeszcze jesteśmy w terminie tych prac, zgodnie z harmonogramem, ale umówmy się, jeszcze mamy do zrobienia drugą część tego pasa drogowego. Także wykonawca, jeszcze przed nim jest szereg wyzwań. Wahadło pozostanie dla bezpieczeństwa użytkowników. Nie ułatwia nam też sprawy kwestia komunikacji tramwajowej, która też tam ma wpływ ze względu na nakaz czerwonego światła. Też nam to opóźnia przejazd przez wiadukt na Chebziu, ale staramy się za wszelką cenę, żeby te prace nie były przedłużane przez wykonawcę. Natomiast trzeba powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się tej infrastruktury pod wiaduktem. Muszę powiedzieć, że nasi mieszkańcy bardzo przytomnie zareagowali na ten problem komunikacyjny. Zaczęli korzystać akurat z najlepszego połączenia w tej sytuacji, czyli z tramwaju linii 9. No i na naszą prośbę w tym wypadku może będzie precyzyjniej, odpowiedziały na naszą potrzebę i uzupełniły składy tramwajowe. Więc są liczniejsze, wiemy, że cieszą się popularnością, no a my robimy wszystko, żeby uporać się z tym wyzwaniem podziemnym. Termin taki może nadto kolokwialny, ale tak, obsunął nam się ten termin. Dla nas kluczową sprawą jest kwestia wyjścia spod wiaduktu tak naprawdę. Zgodnie z harmonogramem prace powinny zostać zakończone w całości, łącznie z pracami asfaltowymi do końca maja. Zdaję sobie sprawę, że ten termin nie zostanie dochowany, ale jeżeli pan redaktor pyta o precyzyjną datę, ja w tej chwili nie mogę jej wskazać, dlatego że jeszcze musimy uporać się z tym, co dzisiaj mamy na budowie. Na pewno będziemy chcieli utrzymywać ruch wahadłowy, na pewno będziemy chcieli, żeby ten ruch był kierowany ręcznie przez pracowników wykonawcy, bo to nam poprawia przepływ pod tym wiaduktem, ale z tego miejsca usilnie namawiam tych z Państwa, którzy jeszcze się nie przekonali do komunikacji publicznej, a mogliby to zrobić, żeby skorzystać z tej oferty. Największym naszym wyzwaniem, wspomniałem o przejeździe pod wiaduktem. Nominalnie wykonawca ma termin wykonania umowy do lipca tego roku, dokładnie do 29 lipca tego roku wykonawca powinien się uporać. Jak pojawią się aneksy o przedłużenie terminu, będziemy na bieżąco informowali naszych mieszkańców.
1: Tyle wiceprezydent Rudy Śląskiej Jacek Morek. Przyda się spora dawka cierpliwości i podpowiem, najlepiej teraz korzystać tam z tramwaju.
0: Życie w mieście.
1: A teraz z drogi prosto na hałdę i to na płonącą. Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej, raz jeszcze.
3: Jest częścią spółka restrukturyzacji kopalń, który odpowiada za tą przestrzeń, zdołała się uporać, natomiast pozostała nam jeszcze część i już obecnie gaszona. No i ta, która jeszcze musi zostać objęta tak naprawdę procesem dodatkowym, ponieważ poza gaszeniem pojawił się jeszcze temat związany niestety z odpadami, których tam nie powinno być. Pod spotkanie z mieszkańcami, w którym też miałem okazję wziąć udział, padły konkretne deklaracje spółki restrukturyzacji kopalń. Badania zostały przeprowadzone, teraz zakończono niedawno pobieranie prób, no i teraz czekamy na wyniki laboratoryjne tego, co tam zostało właściwie nawiezione. Dlatego, że sam proces gaszenia takiej hałdy wiemy mniej więcej jak się odbywa, czyli w miejsce tego, co się pali, trzeba zabudować materiał inertny, który ten ogień nam odcina. Natomiast w tej części, w której SRK wcześniej zastosowało inny patent na gaszenie, no pojawił nam się problem. No i teraz ten problem musimy rozwiązać. Wiemy, kto te odpady umieścił. To była taka technologia zastosowana przez spółkę restrukturyzacji kopalń. Oni się jakby od tego nie odżegnują. Tam tylko pojawił się problem tej natury, że w opinii obecnego zarządu procedury nie zostały dochowane i pojawiło się zawiadomienie do organów ścigania, czyli do prokuratury. No ale teraz już mamy wyjaśnione to od strony proceduralnej. dalej można to rozpocząć, to gaszenie. Padły deklaracje czytelne spółki restrukturyzacji kopalń, że będzie zlecony dodatkowy projekt dedykowany właśnie dla tego miejsca i tej przestrzeni. Te badania, które też były teraz robione, mają też dać nam odpowiedź, czym się tam możemy mierzyć i czego należy oczekiwać od strony rozwiązania problemu. O tyle dobrze, że to jest zwizualizowany ten problem, bo faktycznie my mamy do czynienia z palącą się skałą. To jest tego typu temperatura. Powyżej 800 stopni, a więc w żadnym wypadku nie należy tego miejsca próbować odwiedzać, zwiedzać. Absolutnie jest to zabronione ze względu na bezpieczeństwo. W tej chwili najbardziej uciążliwe dotyczy mieszkańców ulicy Szyb Andrzeja i tych w najbliższym otoczeniu tejże ulicy. Podtrzymane zostały terminy na zakończenie tego gaszenia, czyli nikt się nie wycofuje mimo tych wszystkich różnych wątpliwości, które też się pojawiały w przestrzeni takiej około publicznej, bo tego nikt formalnie nie potwierdził, że jest jakiś problem z gaszeniem. Według informacji, które uzyskałem bezpośrednio z zarządu spółki restrukturyzacji kopalń, termin gaszenia ma być dochowany, czyli fizycznie powinno się to ma zostać zakończone do końca czerwca. Mam na myśli już zejście z placu tego gaszonego. Mówimy o tym obszarze, który bezpośrednio przylega do zabudowań ulicy Szyb Andrzeja. Właśnie o tym temacie mówimy. Termin został podtrzymany przez spółkę restrukturyzacji kopalń, mimo tych wątpliwości, które wcześniej były gdzieś podnoszone, że czegoś tam brakuje do gaszenia. Jakieś wątpliwości tej natury były podnoszone. My się z tym problemem nie pożegnamy po ogłoszeniu obszaru B, bo jeszcze pozostaje nam obszar A, na którym został zwieziony ten materiał, co do którego jest wątpliwość. No i jeszcze jest kwestia bardzo poważna, też proceduralnie, czyli kwestia obszaru B, czyli zabezpieczenia garaży przed utratą nośności. Dlatego, że zostało tam zatłoczony materiał, który miał wypełnić pustkę, no ale teraz jest jeszcze kwestia odpowiedzialności za same garaże i wszczęcia procedury. Nie wiem, zobaczymy, co SRK nam zaproponuje, ale jakoś też będziemy ten temat musieli rozwiązać, dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
1: Ponąca hałdy to zmora śląska, a o tej w Rudzie Śląskiej opowiadał wiceprezydent Rudy Śląskiej Jacek Morek. Zmieniamy temat. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim, przygotowała dla nas garść przydatnych informacji.
4: Przez cały maj i czerwiec w oddziałach ZUS w całym kraju odbywać się będą spotkania z ekspertami, prelekcje oraz dyżury konsultacyjne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dostarczenie rzetelnej wiedzy o przysługujących prawach oraz dostępnych formach pomocy, w tym także finansowej. Wspólnie z partnerami oraz lokalnymi instytucjami przygotowaliśmy bogaty program wydarzeń. Nasi pracownicy będą do dyspozycji uczestników, oferując wsparcie merytoryczne i praktyczne wskazówki dotyczące ubezpieczeń oraz świadczeń. Eksperci ZUS udzielą informacji o ubezpieczeniach społecznych, wyjaśnią, jak uzyskać świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dowiedzą się również, jak ułatwić sobie kontakt z urzędem, zakładając konto na platformie e-ZUS lub korzystając z aplikacji mobilnej mZUS. Wydarzenie jest realizowane przy współpracy z PFRON, NFZ oraz Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, a także z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można uzyskać informacje m.in. o tym, jak skutecznie rozwijać karierę i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych, jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i jakie prawa przysługują pacjentom w polskim systemie ochrony zdrowia. Akcja obejmuje teren całego kraju, a szczegółowy harmonogram wydarzeń zawierający zarówno daty, jak i miejsca spotkań i ekspertów w poszczególnych miastach jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnę, adres to www.zus.pl. Wystarczy szukać jeden z 43 oddziałów ZUS.
1: Tyle regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim, Beata Kopczyńska.
0: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Przed nami kolejna edycja charytatywnego biegu z okazji Dnia Dziecka. To wydarzenie organizowane przez Dom Aniołów Stróżów w Katowicach. Do każdego biegu trzeba się jednak przygotować. Rozgrzewka już była, za chwilę sprawdzimy. Ruta Śląska z kolei wybrała pomysły w ramach inicjatywy lokalnej. Wiemy, jakie pomysły wygrały. A Górnik Zabrze w końcu na dobrej drodze do sprzedaży swojego klubu. Mowa tutaj o Górniku Zabrze. Łukasz Podolski, o nim mówi się od dawna. Sprawdzimy, z jakimi jest szansami. Ale póki co zaczniemy od biegowej imprezy charytatywnej. No oczywiście będzie można też pospacerować z kijkami. Przed nami siódma edycja charytatywnego wydarzenia. Dom Aniołów Stróżów, to dla niego pobiegniemy. To właśnie temu miejscu w Katowicach będzie można pomóc, a przede wszystkim dzieciakom, które do tego domu należą.
0: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
5: My już po rozgrzewce, po tej części oficjalnej, ale wszystko już zostało powiedziane. Rozgrzewamy się przed siódmym charytatywnym biegiem z okazji Dnia Dziecka. Zapraszamy serdecznie wszystkich tutaj 31 maja. Wszystkie kategorie wiekowe tutaj będą. Można się przejść, przebiec, przespacerować, ale też można i nawet wirtualnie zapisać się do tego wydarzenia, ponieważ wpisowe z tego wydarzenia będzie przeznaczone w całości na Dom Aniołów Stróżów. Chcieliśmy właśnie takim symboliczną rozgrzewką, takim treningiem pokazać, że jesteśmy przygotowani do tego, że możemy tutaj uczestniczyć w takim wydarzeniu. W tamtym roku miałem 5, 6, 7-latków, taka już troszeczkę większa młodzież, więc trening super, można z nimi przetrenować, jest wszystko w najlepszym porządku. Dziewczynki miały WF. Zachęcam do tego, żeby pomagać w sposób najbardziej dostępny, czyli zapisać się na biegi, przyjść, spotkać się fantastycznych ludzi. Będzie pan prezydent miasta Katowic, nowy wiceprezydent miasta Katowic, można spotkać tu w Parku Kościuszki, dużo dzieci, świetny bieg. Ale tak jak mówię, tutaj jest sporo atrakcji, jest piknik rodzinny, tutaj można zostać na cały dzień, nie tylko na bieg. Dariusz Dudek, ambasador Domu Aniołów Stróżów.
6: Przygotowania do biegu z aniołami 31 maja jak najbardziej. Na razie w domu, w zaciszu, w parku pod domem, ale mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się 31 maja. I jeszcze rodzinny rajd rowerowy, który zawsze we wrześniu się odbywa i znowu rozpoczynamy wspólnie przygotowania do organizacji. Dom Aniołów Stróżów to nie tylko najważniejsza praca oczywiście, czyli opieka nad tymi, którzy tego wsparcia potrzebują, najmłodszymi, ale to, z czego jesteśmy również mocno dumni, to to, że Dom Aniołów Stróżów aktywizuje mieszkańców Katowic, zachęcając i zapraszając do organizacji, do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak biegi, rajdy rodzinne, czy wydarzenia takich chociażby jak legendarny kosmiczny mecz, gdzie było bardzo dużo wybitnych postaci, które w tym roku rywalizowały w imprezie charytatywnej, a cel był jednoznaczny, czyli wsparcie Domu Aniołów Stróżów. Mam nadzieję, że zdążę się przygotować, pracuję nad tym w domu. Tak, będę. Maciej Biskupski, wiceprezydent Katowic.
7: Olga Kostrzewska-Cichoń, rzeczniczka prasowa grupy Tauron. Tak, jasne, że Tauron wspiera takie inicjatywy jak bieg dla aniołów, bo w ogóle wspieramy sport. To jest nasza misja, to jest nasza strategia. Wspieramy go na poziomie regionalnym, narodowym, wspieramy siatkarzy, hokeistów, ale takie inicjatywy są dla nas szczególnie ważne. Tutaj nie ma przegranych, tu wygrywają wszyscy. Wygrywają przede wszystkim podopieczni Domu Aniołów Stróżów, dlatego że bilet wstępu na bieg jest cegiełką. To jest dla nas, to jest bardzo istotne. Wygrywają wszyscy, którzy biorą w tym udział, czyli najmłodsi, dorośli, wszyscy, którzy tego dnia przychodzą do parku, bo poza biegiem jest też piknik rodzinny. Także świetna okazja do tego, żeby wyjść z domu, zostawić cyfrowe urządzenia z daleka od siebie i po prostu spędzić pięknie czas w Parku Kościuszki. Ja jestem zachwycona tym, jak dzisiaj nam tutaj towarzyszy śpiew ptaków, bo tutaj tak właśnie jest. Tu jest ta bliskość natury w Parku Kościuszki jest szczególna. To jest mój ulubiony park w Katowicach. Bardzo lubię tutaj spędzać czas. Więc tak jak mówię, no, dla Taurona jest to oczywiste. Mamy tutaj samych zwycięzców, pokazujemy też dzieciakom, że sport jest ważny, że warto po prostu wyjść z domu i spędzić czas nieco inaczej niż przed smartfonem.
8: Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Domu Aniołów Stróżów. Po pierwsze, tutaj stacjonarnie w Parku Kościuszki 31 maja spotykamy się przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Wcześniej się zapisujemy przez stronę anioły24.pl i mamy zarówno dystans główny 5-kilometrowy dla osób powyżej 7 roku życia, jak i 3 biegi dziecięce, bieg przedszkolaka 0 do 6 lat, dzieci młodsze, dzieci starsze, więc Dlatego mówię, że każdy nie ma limitu wieku. A dodatkowo biegniemy alejami parkowymi. To robimy dwie pętle, które dają tutaj łącznie 5 km, a biegi dziecięce oczywiście są krótsze. Tutaj mamy taki plac kwiatowy przepiękny. Jest 230 metrów, 460 lub 690, także w zależności od wieku ten dystans się wydłuża. Ale nie ma tutaj barier architektonicznych, dzięki czemu zarówno w tych naszych biegach uczestniczą osoby, które są sprawne, jak i takie, które mierzą się z niepełnosprawnościami. Mieliśmy już nieraz osoby, które gdzieś na wózkach walizkich się poruszały. Więc zachęcam do tego, zresztą jeden z naszych ambasadorów to Łukasz Wala, który jest osobą, która przeżyła wypadek w dość młodym wieku, świetnie sobie radzi i będzie też z nami tutaj, będzie pokazywał, że nie ma barier, że tak naprawdę one są w głowie i że warto być aktywnym. No a dodatkowo, poza tym, że tu może być każdy, to ten, kto nie może jednak z jakichś powodów, bo jest daleko albo bo tego dnia nie ma czasu, może się też przez naszą stronę internetową zapisać, przez to anioł24.pl, wybrać opcję biegu wirtualnego i pobiec z każdego miejsca na świecie. Pobiec, przemaszerować. To też naprawdę serdecznie zachęcam. Proszę się nie bać, bo bardzo często jest tak, że o Jezu, ja nie biegam, to nie dla mnie. Po pierwsze, mierzymy czas oczywiście, ale to jest też taka kwestia umowna. Są takie osoby, które nam towarzyszą od lat, w ogóle nie biegają i jakby przekraczają nawet tą godzinę, którą mierzymy, bo do godziny jest ten pomiar czasu jest zrobiony, ale przychodzą z uśmiechem na twarzy, przekraczają tą linię mety, bo mówią, ja to jestem dla dzieci, nie dla wyniku. Więc jedni bardzo są na tym czasie skupieni, inni zupełnie, więc niektórzy po prostu maszerują, spacerują, idą z pieskiem. Ważne, żeby tą trasę pokonać. A jeżeli gdzieś indziej na świecie ktoś te 5 kilometrów w jakikolwiek sposób na swoich nogach, czy też na wózku inwalidzkim, czy jakkolwiek inaczej pokona, wyśle nam screen pokonanej trasy, to my wysyłamy piękny, dedykowany tej imprezie pamiątkowy medal. Główny dystans jest 5 km, a biegi dziecięce są krótkie, oczywiście, no bo te maleństwa by przecież nie dały rady, także zależy się od wieku, jest albo ten dłuższy bieg, albo ten krótszy. Mówię, można przemaszerować, można przespacerować, można pójść z psem, z wózkiem, z dzieckiem, jakkolwiek. No jedyne, czego nie można robić, to nie można się poruszać na pojazdach kołowych w rozumieniu takim jak rower czy hulajnoga. No oczywiście osoby, które się mierzą z niepełnosprawnością i są na wózku inwalidzkim, no to wiadomo, że mają tutaj inną sytuację, bo to są takie jakby ich nogi, więc biegną z nami w taki sposób jak mogą. Więc tak, oczywiście zapraszamy też miłośników na peak walkingu.
1: Zachęcamy do udziału, a tymczasem zabieram Was do Rudy Śląskiej. Miasto zapewnia wsparcie finansowe, ale to mieszkańcy wnoszą swój wkład, na przykład w postaci pomysłów czy pracy społecznej. Znane są już wyniki ludzkiej inicjatywy lokalnej. Liliana Moskała-Zydra, sekretarz miasta.
0: Życie w mieście.
9: Mechanizm inicjatywy lokalnej wygląda w ten sposób, że o ile w budżecie obywatelskim mieszkańcy składają wnioski ze swoimi pomysłami, to w inicjatywie lokalnej mieszkańcy składają wnioski i od tego momentu otwiera się pole do naszej wspólnej współpracy. Czyli nie tylko pomysł jest realizowany rękoma miasta, ale współpracujemy przy realizacji pomysłu z mieszkańcami. Podwoiliśmy stawkę i w tym roku do w zasadzie rozdania mieliśmy 150 tysięcy złotych z przeznaczeniem częściowo na zadania twarde, częściowo na zadanie miękkie. 12 zadań, w tym 4 zadania tak zwane twarde, czyli zadania inwestycyjne oraz 8 zadań miękkich, czyli takich zadań, które obejmują wydarzenia jakieś kulturalne czy wydarzenia o charakterze społecznym. Jeżeli chodzi o zadania twarde, to na przykład zostaną upiększone tereny dwóch rodzinnych ogrodów działkowych. Oprócz tego zostaną postawione nowe stoły do gry w szachy i Chińczyka oraz planowana jest adaptacja piwnicy domu Karola Goduli. Jeżeli chodzi natomiast o zadania miękkie, no to tutaj mamy przede wszystkim festyny, festyny dzielnicowe, festyny parafialne. Mamy również kino plenerowe, na przykład potańcówkę. To jest zadanie, które w ubiegłym roku również zostało wyłonione do realizacji i cieszyło się bardzo wielkim powodzeniem. W zasadzie przepisy pozwalają na 3 rodzaje wkładu. To może być wkład polegający na wniesieniu swojej pracy społecznej i ta praca jest bardzo wysoko punktowana. Może to być wkład pieniężny, może to być wkład rzeczowy i w tegorocznej edycji najwięcej cieszy nas bardzo to, że mieszkańcy, że dostrzegamy, że mieszkańcy chcą się angażować i w ramach wnoszonych wniosków proponują swoją pracę społeczną oraz wkład rzeczowy.
1: A teraz o innym pomyśle innego miasta przenosimy się do Zabrza i sprawdzamy, na jakim etapie jest prywatność prywatyzacja górnika. Prezydent Kamil Bikowski powie więcej.
10: Termin końcowy prywatyzacji jest jak najbardziej aktualny. Chcemy, żeby przed meczem 23 maja, przed ostatnim meczem Ekstraklasy w tym sezonie, dokonać tej prywatyzacji, uroczyście ją sfinalizować. W międzyczasie przewidzieliśmy też takie konieczne kroki, jak wypowiedzenie się Rady Miasta na temat tej prywatyzacji, udzielenie zgody przez radnych, i to planujemy na 20 maja, czyli środę. Natomiast pozostałe terminy, które wyznaczają pewien czas dla radnych na zapoznanie się z dokumentami, były oszacowane technicznie. One nie mają takiego znaczenia formalnego, to znaczy ważne, żeby to trafiło w miarę możliwości na co najmniej 7 dni przed. My założyliśmy początkowo 14. Ten termin troszkę nam się opóźnia przez kolejne iteracje, kolejne powtórzenia z tych różnych korekt ostatnich szlifów umów, które są przygotowywane. Staramy się, żeby utrzymać przede wszystkim ten 7-dniowy termin. Tu absolutnie jeszcze jesteśmy o czasie. Jest to proces trudny i wielowątkowy, więc bardzo ciężko było za każdym razem i nadal jest ciężko oszacować ze 100% pewnością czas trwania poszczególnych czynności. Natomiast robimy wszystko, żeby w tych założonych terminach, w tym harmonogramie się zmieścić i żeby ta prywatyzacja dokonała się przed końcem sezonu. Teraz już jesteśmy praktycznie nie tyle w fazie samych negocjacji, co już ustalania szczegółów umów, i to nie są już jakby takie do końca merytoryczne ustalenia, tylko bardziej takie prawnicze jeszcze korekty, które no, w jakiś sposób zabezpieczają nas, zarówno miasto, jak i inwestora, jak i Górnik Zabrze, przed różnymi skutkami i finansowymi, i prawnymi tych wszystkich postanowień, które trzeba zawrzeć w wymaganych dokumentach. Więc czasami, znaczy zwykle chodzi o to, żeby już nie tyle zmienić postanowienia wynegocjowane, co po prostu te postanowienia ubrać w taki kształt prawny, który będzie optymalny zarówno dla klubu, jak i dla inwestora, jak i dla miasta, bo tutaj jako prezydent miasta muszę też zabezpieczyć, żeby wszystko było zgodnie z prawem i oczywiście z zasadami gospodarności.
1: O sprzedaży Górnika mówił Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza. No, po raz kolejny słyszymy, że to już o krok od tej wielkiej sprzedaży. Zobaczymy, czas pokaże. A teraz o Velostradzie mikrofon przekazuje Paulinie Kozioł.
11: Świętochłowice dostaną 4,5 miliona złotych dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pieniądze pójdą na budowę drugiego odcinka bezkolizyjnej autostrady rowerowej. Metropolia Klaudia Matuszna.
12: Tak, kolejny odcinek Velostrady numer 4 w GZM. Świętochłowice otrzymały dofinansowanie 4,5 miliona złotych. Taką decyzję podjęło Zgromadzenie Metropolii. To będzie prawie pół kilometra kolejnego odcinka Velostrady, który w zasadzie połączy Rudę Śląską ze Świętochłowicami. Jak będzie przebiegać trasa wzdłuż Wojska Polskiego do skrzyżowania dwóch ulic, także rowerzyści będą mogli liczyć na kolejny już odcinek takiej porządnej ścieżki rowerowej.
13: To jest kolejny odcinek do tej Velostrady, która już jest gotowa?
12: Tak, ta Velostrada jest już gotowa, to będzie kolejny odcinek i też złożyliśmy już taką odpowiednią dokumentację do Urzędu Miasta, żeby wyrazili nam zgodę na budowę kolejnych 200 metrów tej ścieżki. Ogólnie plan jest taki, żeby Velostrada przebiegała z Katowic do Gliwic, właśnie przez Świętochłowice, Rudę Śląską, Chorzów i Zabrze. Tak, żebyśmy właśnie połączyli kolejne miasta metropolii, wyjeżdżając na rowerze, w tym na metro rowerze oczywiście z Katowic, mogli dotrzeć nawet do Gliwic. Velostrady to już prawdziwa sieć, która łączy i przecina różne ścieżki i miasta metropolii. Dlatego też wiadomym jest, że jeżeli stawiamy na rowery miejskie, rowery elektryczne, to też trzeba zadbać o infrastrukturę dla rowerzystów, bo to jest jakby stały punkt rozwoju każdego z miast, tak żeby rowerzyści mogli czuć się bezpiecznie i mogli swobodnie podróżować, czy to rekreacyjnie, czy właśnie do pracy, czy szkoły. To jest projekt, który cały czas właśnie rośnie na naszych oczach. Mówimy o Velostradzie w Mysłowicach, w Katowicach i też w wielu innych miastach metropolii. Teraz Świętochłowice i właśnie rozbudowa tej Velostrady numer 4 to jest duży projekt, bo w zasadzie takim celem jest połączenie dwóch dużych ośrodków też dla studentów, Katowic i Gliwic.
13: To są takie autostrady dla rowerów, bezkolizyjne.
1: O planach na Velostradę mówiła Paulina Kozioł. Dziękuję, Paulino.
0: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: W tej części naszego programu na dłużej zabawimy w Muzeum Górnośląskim.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
1: Kiedyś Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
14: Roland Dobosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
15: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj, ale od początku, jak to było?
14: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Pebo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensu w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
15: No tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
14: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej. Ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite. No ale Svante Pebo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA, etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
1: No to idziemy.
14: Idziemy.
1: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
14: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy. Mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
1: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
14: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości. Także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy, więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, które trzeba używać całe. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
1: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
14: Możemy otworzyć zamrażarkę. Tutaj
1: to wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki i osocza na przykład.
14: No powiedzmy, jest to z wyższej tak. Półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne. Które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego najlepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do...
1: Wyższa od...
14: Tak, oczywiście.
1: To przechodzimy dalej.
14: Do pomieszczenia numer 2.
1: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
14: Tylko dwa.
1: Dwa konkretne,
14: nie za duże, ale powiem, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. Muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
1: Dokładnie, z gablotami.
14: Tak jest, gabloty.
1: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
14: Kustosze, którzy są starzy w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają. Jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki i właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części, może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko to rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie a la moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować, czy przynajmniej

0: Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które nam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone. Temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się. Jesteśmy w stanie go zabarwić, jesteśmy w stanie sprawdzić wstępnie, czy materiał, bo oczywiście moglibyśmy taki wysłać, ale jesteśmy w stanie sprawdzić w procesie elektroforezy, czy ten materiał genetyczny nadaje się dalej do sekwencjonowania. Więc to są rzeczy tak skomplikowane, że cieszę się, że już tego nie robię.
1: O tym wszystkim opowiadał nam Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: W programie mówić będziemy o rowerowej rywalizacji. Odwiedzimy Gliwice, ale zajrzymy także do ZOO w Chorzowie. Placówka rusza z nową kampanią. Zachęca do niej, by reagować i upominać innych, gdy widzimy, że ktoś szkodzi zwierzakom. To teraz na dłużej mikrofon przekazuje Paulinie Kozioł i zaczynamy od Gliwic.
3: Miasto po raz pierwszy powalczy o ten tytuł. Każdy mieszkaniec może dołożyć do tego swoje kilometry. Wystarczy pobrać aplikację i rejestrować tam swoje przejazdy, mówi wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
4: Tak. W tym roku po raz pierwszy będziemy walczyli jako miasto Gliwice o tytuł rowerowej stolicy Polski. W całym tym przedsięwzięciu rzecz polega przede wszystkim na tym, żeby jeździć na rowerze i żeby te wyniki swoje na tym rowerze rejestrować. Służy do tego taka odpowiednia aplikacja, w ramach której odnotowywane są postępy. Z jednej strony jest to jakiś rodzaj rywalizacji, a z drugiej strony to przede wszystkim jest zachęta do tego, żeby właśnie używać tego roweru jako środka transportu. Idzie nam całkiem nieźle, z tego co wiem, na tym etapie jesteśmy dosyć wysoko. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które tą aplikację pobrały, bo to trzeba pobrać specjalną aplikację. No i trzeba pamiętać, żeby tą aplikację włączać, co też nie zawsze jest takie oczywiste. Ja sam z doświadczenia wiem, że czasem łapię się na tym, że aplikacji nie włączyłem. Ale jak to wejdzie w nawyk, to już jest wtedy prostsze.
3: Teraz można tę aplikację testować, a taka rywalizacja ruszy w czerwcu.
4: Tak, teraz jesteśmy na etapie treningu, tak zwanego treningu, gdzie nie ma jeszcze tej właściwej rywalizacji, ale on też jest ważny, żeby właśnie odpowiednie nawyki sobie wyrobić. No być może niektórzy w ramach treningu będą początkowo po krótszych dystansach jeździć, a w ramach tej głównej rywalizacji po dystansach dłuższych. No ja ten trening traktuję tak samo jak tą docelową rywalizację. Ja w zasadzie jeżdżę na rowerze mniej więcej takie same odległości każdego w zasadzie tygodnia, bo w moim przypadku rower to jest podstawowy środek transportu i bez względu na to, czy za oknem jest słońce, deszcz, czy pada śnieg, to ja się tym rowerem przemieszczam.
3: To ile tak tygodniowo kilometrów jest pan w stanie wykręcić?
4: Tygodniowo jest to około pewnie 200 kilometrów. Czasami trochę więcej, czasami trochę mniej. Głównie jeżeli chodzi o takie dni pracujące, no w moim przypadku to też bywa różnie, bo to czasami jest więcej niż 5 dni. No to są takie odległości rzędu 20 paru kilometrów. W weekendy więcej. No i wszystko razy rok. To, czy to są duże, czy małe odległości, no dla osób, które nie jeżdżą na rowerze, to pewnie duże. Dla osób, które na rowerach jeżdżą, to pewnie nie tak duże. Przy czym akurat w tym przypadku

0: Ta regularność, wydaje mi się, ma dosyć duże znaczenie. No i fakt, że ja traktuję ten rower jako właśnie środek transportu, nie tylko jako taki środek, który służy temu, żeby rekreacyjnie tam w weekend pojeździć z rodziną, tylko też po to, żeby się przemieszczać z miejsca na miejsce.
1: Mieszkańcy Gliwicy chętnie korzystają z rowerów?
0: Wydaje mi się, że coraz chętniej. W ogóle w Polsce coraz więcej tych rowerów widać. To widać też po rodzajach rowerów, które są możliwe do nabycia, po całym też osprzęcie rowerowym, no widać też, jak się rozbudowała sieć rowerowa, taka dostępna tych rowerów publicznie, którą metropolia dysponuje. Coraz bardziej ścieżki rowerowe są rozbudowywane i w Gliwicach, i w innych miastach. Wydaje się, że to jest taki kierunek, który raczej jest w rozkwicie niż w odwrocie. No ważne jest, żeby jeszcze to przemieszczanie na rowerze było bezpieczne, więc tutaj też należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. No jako rowerzyści, jak i piesi są tak najsłabiej chronionymi tymi uczestnikami ruchu, więc też trzeba zadbać o siebie, mieć jakieś ograniczone mimo wszystko zaufanie do tego, co się na drodze dzieje, pamiętać o kasku, pamiętać o światełkach przede wszystkim, żeby nocą być widocznym, no bo jako rowerzyści nie jesteśmy tak wyraźnie zaznaczeni na drodze jak dobrze oświetlony samochód, więc pamiętajmy proszę o tym, żeby właśnie te światełka się pojawiały.
1: A jak jest tutaj w Gliwicach, jeśli chodzi o infrastrukturę?
0: Ta infrastruktura stopniowo jest rozbudowywana. Często pojawiają się wnioski ze strony różnych grup, które jeżdżą na rowerach, żeby pojawiały się jakieś nowe elementy, takie właśnie związane z przemieszczaniem się na rowerze, czy to w pasie, gdzie poruszają się samochody, czy poza tym pasem, gdzie właśnie samochodów nie ma, i pewnie to drugie rozwiązanie jest najbardziej komfortowe i zarówno dla osób, które jeżdżą samochodami, i dla osób, które przemieszczają się na rowerach, przy czym no, z oczywistych względów, przede wszystkim przestrzennych, nie zawsze jest to możliwe do zastosowania, ale pojawiają się nowe rozwiązania. Nie zawsze są one tak od razu przez wszystkich akceptowane. Tu przede wszystkim zwracają uwagę kierowcy samochodów na to, że być może ruch jest w tym momencie mniej płynny. Czasami są rozwiązania, które są testowane i potem, zanim docelowo zostaną zastosowane, no to przechodzą ten etap testów. Ja na przykład też jeżdżę po jezdni. Nie zawsze jest takimi odcinkami, gdzie jest ta ścieżka rowerowa, i zakładam, że dla osób, które się przemieszczają samochodami, to może być kłopotliwe. Jednocześnie dużo osób nie podchodzi do rowerzystów jako równoprawnych uczestników ruchu. No, może nie dużo, ale jest jakaś część tego typu osób. Z jednej strony rozumiem, że ktoś chce się szybko przemieścić samochodem i taki rowerzysta jest dla niego w jakiś sposób chwilowym utrudnieniem. Z drugiej strony no, zachęcam do tego, żeby jednak przede wszystkim dbać o to bezpieczeństwo, a tych rowerzystów jest coraz więcej. Byłoby idealnie, gdyby udało się tak tworzyć te ścieżki rowerowe, żeby w żaden sposób nie wchodziły one w kolizję albo nie tamowały ruchu samochodowego. I to jest kluczowe, żeby próbować znajdować takie rozwiązania. Ja rozumiem zarówno rację tych osób, które się przemieszczają samochodami, jak i tych, którzy przemieszczają się rowerami. Raczej bym szukał rozwiązań kompromisowych niż takich, które zaogniają tutaj te ewentualne niesnaski między dwiema grupami użytkowników.
1: Gliwice debiutują w tej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Czy to będzie taki wyścig, żeby wygrać? Czy to jest po to, żeby zachęcić tych mieszkańców, żeby korzystali z rowerów, szczególnie teraz, gdy pogoda jest taka sprzyjająca?
0: Myślę, że jedno nie do końca wyklucza drugie. Przede wszystkim jest to jakiś rodzaj zabawy i tej zachęty, a jeżeli przy tej okazji uda się zrobić dobry wynik, to będziemy bardzo z tego powodu też zadowoleni. Pokażemy się jako miasto, które rzeczywiście jest tym miastem, gdzie rower jest ważny. No ale raczej to drugie, raczej to ma być forma zabawy. Jeżeli chodzi o taką rywalizację, no to jeżeli to jest zdrowa rywalizacja, to pewnie jasne w takich granicach rozsądku, ale na pewno nie będziemy tutaj w niedobrej sytuacji, jeżeli się nie uda znaleźć tam na podium, bo to czy będziemy pierwsi, no to ja wątpliwości nie mam, że jednak nie będziemy, bo by nie wypadało, żeby twórcy aplikacji, a to jest miasto bodajże Bydgoszcz, tego miejsca pierwszego nie mieli, więc nie chcemy im tutaj odbierać tego miejsca, może zawalczymy o drugie. A w praktyce pewnie jak się uda znaleźć w jakimś tam top 20, to wydaje mi się, że to będzie dobry wynik.
1: Tutaj lokalnie patrząc na Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię, to chyba Gliwice będą rywalizować właśnie z Katowicami i Tychami, bo do tej pory te dwa miasta prowadziły taki prym, jeśli chodzi o rywalizację o tytuł rowerowej stolicy Polski.
0: No, Katowice mają tutaj potencjalnie przewagę z uwagi na ilość mieszkańców nieco większą, czy tam większą niż Gliwice. Tychy, no, Tychy są porównywalne, no ale zobaczymy, bo być może nie ilość mieszkańców, tylko ilość kilometrów wykręcanych przez danego mieszkańca spowoduje, że będziemy jednak wyżej. No to będziemy jakoś rywalizowali na pewno, ale w taki taki dobry sposób i bardzo będę się cieszył, jeżeli tych kilometrów wśród mieszkańców Tychów i wśród mieszkańców Katowic będzie dużo. Nawet jeżeli będzie więcej niż wśród mieszkańców Gliwic, ale będzie dużo, no to dla nas wszystkich to będzie duża radość, no bo ten rower jest i dobry dla środowiska, dobry dla zdrowia, przy czym raz jeszcze ja bym chciał zwrócić uwagę na ten aspekt bezpieczeństwa, bo no, trzeba uważać na drodze, nie można jeździć w taki sposób, jakby tych samochodów nie było, bo te samochody są. Trzeba być czujnym i o to apeluję, żeby jednak to bezpieczeństwo było priorytetem.
1: Tymczasem w śląskim zoo. Niektórzy ludzie zachowują się gorzej niż zwierzęta. Dlatego śląskie zoo w Chorzowie rusza z nową kampanią. One nie powiedzą, ty możesz. Pracownicy ogrodu zachęcają, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Mówi Aneta Błyszczek.
2: Dokładnie, w naszych mediach społecznościowych ruszyliśmy z kampanią, która nazywa się One nie powiedzą, ty możesz. I skierowana jest do osób, które odwiedzają nasz ogród zoologiczny i widzą nietypowe zachowania innych odwiedzających, takie jak karmienie zwierząt, wrzucanie śmieci na wybiegi. Chodzi o to, żeby po prostu zachowali taką czujność i odpowiedzialność za to też, jak zachowują się inni odwiedzający i zwracali na takie zachowania uwagę.
1: Wy w tej kampanii podpowiadacie, jak można zareagować, gdy widzimy właśnie takie niepożądane zachowanie.
2: Dokładnie. Proponujemy proste rozwiązania, proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, nie zachowują się tak, jak powinni, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać. To są proste, krótkie zdania, powiedziane w sposób grzeczny, ale po prostu chodzi też o to, żeby pokazać ludziom, jak reagować, bo często też odwiedzający nie wiedzą, widzą takie zachowanie i za bardzo nie wiedzą, czy mają się odezwać, czy powinni coś powiedzieć. Oczywiście też, jeżeli ktoś nie chce zwrócić uwagi, warto, żeby poinformował pracowników zoo lub ochronę, ale też warto po prostu zachować taką czujność na to, co robią inni i po prostu zwracać uwagę.
1: Taką odpowiedzialność społeczną, reagować, żeby nie bagatelizować tych zachowań, tak?
2: Dokładnie tak. Chodzi o to, żebyśmy czuli się trochę współodpowiedzialni za to, jak wygląda kultura odwiedzania zoo, żebyśmy mieli taką świadomość, że to jest jednak dom zwierząt i my tu jesteśmy gośćmi i chodzi też o to, żeby wzbudzić właśnie taką odpowiedzialność społeczną u naszych odwiedzających.
1: Rozumiem, że jeżeli ruszacie z taką kampanią, to jest to problem w ogrodzie.
2: Tak, jesteśmy przed sezonem letnim, gdzie spodziewamy się naprawdę dużej ilości odwiedzających i też zwrócili nam na to uwagę opiekunowie, którzy już po takich weekendach, gdzie mamy duże oblężenie, jak na przykład ostatnio weekend majowy, zauważyli, że na tych wybiegach jednak znajdują się śmieci, takie jak plastikowe butelki czy jakieś papierki po słodyczach i nie chodzi tylko o to, że opiekun później to musi posprzątać, bo to jest jakby najmniejszy problem, to znaczy zawsze to jest takie problematyczne, że ktoś po prostu to musi posprzątać, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zwierząt, bo zanim opiekun zobaczy ten śmieć i go posprząta, on może być po prostu zjedzony przez zwierzę, które nie powinno takich rzeczy jeść.
1: Kolejny problem w śląskim ogrodzie zoologicznym i pewnie nie tylko w śląskim, dokarmianie zwierząt na własną rękę.
2: Dokładnie. Pomimo tego, że mamy tutaj bardzo dużo tabliczek, które mówią o tym, że nie wolno karmić zwierząt, bo odwiedzający nigdy nie wie, które zwierzę ma na przykład alergię pokarmową, które jest na specjalnej diecie. Poza tym te dawki jedzenia są specjalnie wydzielane, ponieważ staramy się zachować jak najbardziej naturalne środowisko życia zwierząt i pomimo tego, że ktoś może pomyśleć, że ach, jabłko jest zdrowe, to w dużej ilości ono może zaszkodzić i to nie jest bez przyczyny, że nie wolno karmić zwierząt. Niekiedy właśnie po takich weekendach opiekunowie zgłaszają, że zwierzęta źle się czują, czasami potrzebna jest też pomoc weterynaryjna, także to wszystko jest dla dobra zwierząt i naprawdę nie wymyślamy sobie tego, że nie wolno karmić tych zwierząt. Oprócz śmiecenia, oprócz dokarmiania zwierząt, też często to jest na przykład hałas, takie bieganie, krzyczenie, stukanie w szyby. To jednak stresuje zwierzęta. Tak jak powiedziałam, to jest ich dom i też warto reagować, gdy ktoś krzyczy, zachowuje się w sposób taki nieodpowiedni, czy biega po ogrodzie.
1: Czyli co, nie bójmy się upominać, gdy widzimy te wszystkie zachowania, o których teraz mówiliśmy, ale też powiedzmy może, jaki jest ten savoir-vivre, jak się powinniśmy zachować w ogrodzie.
2: Przede wszystkim powinniśmy zachować spokój, nie stukać w szyby, nie stresować zwierząt, nie nawoływać ich. Jeżeli zwierzę leży na wybiegu, to prawdopodobnie sobie odpoczywa, ja jakieś przywoływanie go i tak dalej nie jest wskazane. Oczywiście nie śmiecimy, jest dużo koszy na śmieci, zawsze jest gdzie po prostu wyrzucić. Na pewno nie wrzucamy plastikowych butelek czy śmieci na wybiegi. No i przede wszystkim nie dokarmiamy zwierząt.
1: Czyli zachowujemy się trochę tak jak u siebie w domu.
2: Dokładnie, tak jak nie chcemy, żeby ktoś krzyczał pod naszym balkonem, czy nie śmiecił nam na balkon, tak samo tego nie robimy tutaj. To jest dom zwierząt i po prostu szanujmy je.
1: Jakie działania jeszcze będą podejmowane w ramach tej kampanii?
2: To jest kampania w mediach społecznościowych. Planujemy taką serię postów. Wypuściliśmy już właśnie takie proste zdania, które można wypowiedzieć do osoby, która się zachowuje nieodpowiednio. Planujemy też rolki i po prostu inne tego typu posty.
1: O nowej kampanii Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie mówiła Aneta Błyszczek.
3: A ja tylko przypomnę, że rozmawiała Paulina Kozioł. Dziękuję. To na koniec też o zwierzątkach. W pracy jedzą, piją i odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Magda Poddańczyk.
4: Zamiast tego w Katowicach można usłyszeć: miasto zatrudniło stado fachowców w dziedzinie koszenia. Owce kameruńskie w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych. Urząd Michał Mendala.
5: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody, no i stwierdza, że w danej lokalizacji praca została zakończona i przenosi ekipę w kolejne miejsce.
3: Wynagrodzenie owce mają wypłacone w trawce. Edyto Czekaj, dziękuję. Dziś to wszystko.
6: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już otwarte. Vive Profit w Dąbrowie Górniczej zaprasza na zakupy. Znajdziesz nas w Centrum Handlowym S1 Dąbrowia przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 numer 1. Tylko teraz mega okazja. Trzecia rzecz za złotówkę na cały asortyment odzieżowy. Przyjdź i upoluj najlepsze marki w super cenach. Zapraszamy do Vive Profit.
4: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
5: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To nie może być przypadek.
12: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
13: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Robusta Astra 100% Arabica 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
2: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach. Od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
3: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
2: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Sobota pochmurna w niemal całym kraju, oprócz Szczecina. Deszczowo, głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji, u nas sporo o tym.
6: Radio Złote Przeboje.
1: Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale, a ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy. Pewnie gdzieś po 22:15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Bunton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
14: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie.

0: książkę za minimum 99 zł, a drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli dwie godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W Dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami. Reklama.
3: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
4: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin. To akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
5: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
4: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
6: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
4: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca, szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Za bardzo nas dzisiaj słońce nie rozgrzeje, bo wszędzie chmury, a w związku z tym temperatury średnie 12 stopni w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, 16 w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu. Tu i tam może popadać. A wieczorem to rozgrzewać nas będzie Eurowizja. Ja przypomnę, że z Polką w finale, Alicją Szemplińską. Jakie ma szanse na wygraną? To powiem za chwilę.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 9:00, Lady Punk i Stacja Warszawa.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bukmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem, ale bukmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował? Obsession.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
1: Dzień dobry, weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

9:30 na zegarach Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Sherry Lady.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 700.

0: 98 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Reklama.
6: Nareszcie weekend.
7: Nareszcie sobota.
6: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
9: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
10: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
9: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz, a polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
9: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno się wam przyda.
13: 22, 4, 4 i 3, 0.
8: Bo konkurs będzie z biletami na koncert z muzyką Roxette.
14: Radio Złote Przeboje.
8: Będzie też o nocy muzeów, co gdzie warto zobaczyć. I będę też ja.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP na wystawę zabytkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie no, to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: To nie może być przypadek.
7: Nie! To Kaufland Card Extra!
8: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox, z nieco innymi słowami. Step by step. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
8: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej Filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11:00. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Reklama. Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
7: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informację o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
8: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
7: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
9: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
7: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu, przez 14 w centrum, po 16 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

0: Kasper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje? Aha, a tu pani śpiewa Roxette, bo chce wygrać bilety na koncert. Radio Złote Przeboje. Przypomnę, że wystarczy zadzwonić pod
1: 22 4 4 i 3 0.
0: Zaśpiewać waszą ulubioną piosenkę Roxette i kto wie, może za 20 kilka minut to wy przejmiecie podwójne zaproszenie na koncert z muzyką Roxette, który 30 maja w Szczecinie. A, tu pani dalej śpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Was też do tego zachęcam. Alfa Will już teraz.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie. A tu co?
1: Lay whisper. On my pillow.
0: No, kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę!
1: It must be love! But it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, Debbie Gale.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W Dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Już otwarte. Vive Profit w Dąbrowie Górniczej zaprasza na zakupy. Znajdziesz nas w Centrum Handlowym S1 Dąbrowia przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 numer 1. Tylko teraz mega okazja. Trzecia rzecz za złotówkę na cały asortyment odzieżowy. Przyjdź i upoluj najlepsze marki w super cenach. Zapraszamy do Vive.

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen. Ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku. No i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę, zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
6: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
18: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
17: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
19: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
17: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
20: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
17: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: jest Weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
1: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
0: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek trzy słowa. Miłość i do tych trzech słów.
1: Poniedziałek, wtorek, środa.
0: Że codziennie.
1: No tak.
0: Że codziennie
1: potem
0: miłość.
1: Jeszcze spytaj mnie o cztery. To powiem czwartek, cztery. Piątek, sobota, niedziela.
0: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Moja gościni Natalia De Barbaro wydała właśnie książkę Przejścia którędy do miłości. Natalio, to czym jest dla ciebie miłość?
2: Jestem przygotowana niechcący, ponieważ pamiętam, że ostatnie zdanie w mojej książce jest próbą definicji miłości i lubię tę definicję i brzmi ona tak. Miłość. Mhm. Jak nie tędy, to tędy.
1: To bardzo jest...
2: Fajne, nie?
1: Fajne, tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
2: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy. I więc zrobiłam taką niepotrzebną adwestację potem. I właściwie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, do 20, chyba do momentu, jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
1: Tak.
2: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
1: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji. Jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało. I oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie. Do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbara, oczywiście masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie, myślałam, że co innego powiesz.
1: A że co?
2: Nie, czegoś nie powiem.
1: Jakiego określenia?
2: Nie, bo jak go unikam, to nie będę ci podpowiadać.
1: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
2: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
1: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
2: No, ale to nie było o mnie, to był tytuł książki, to przecież nie było nazwisko autorki, nie?
3: Co za dzień?
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Już otwarte. Vive Profit w Dąbrowie Górniczej zaprasza na zakupy. Znajdziesz nas w Centrum Handlowym S1 Dąbrowia przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 numer 1. Tylko teraz mega okazja. Trzecia rzecz za złotówkę na cały asortyment odzieżowy. Przyjdź i upoluj najlepsze marki w super cenach. Zapraszamy do Vive Profit.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnie.

0: maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości, albo było jej niewiele.
2: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i wiem, że bywam taką towarzyszką.
1: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
2: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń nie jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
1: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie. Radio!

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
6: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Zaczniesz 320 metrów pod ziemią. Skończysz w kultowej walcowni. Nadchodzi festiwal Orlen Elektronarracje. Spięty góral fejka Rysy Nowika. Do tego eksperymentalne sety z żywymi instrumentami i nieme kino z muzyką na żywo. 22 maja kopalnia Guido w Zabrzu. 23 maja walcownia cynku w Katowicach. Partner strategiczny Orlen. Szczegóły na elektronarracje.pl. Bilety na ebilet.pl. Festiwal Orlen Elektronarracje.
9: Reklama. Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
11: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
10: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
12: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
10: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benficą Lizbona. Mourinho The Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już Królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na Odchodne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
2: I nawet trzeba.
1: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
2: Prosto, cały czas prosto.
1: Naszym gościem jest Natalia de Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, dlaczego nam kobietom jest tak trudno siebie docenić?
2: Wydaje mi się, że bardzo często mamy uwewnętrzniony taki głos krytyczny,
1: nazwany przez ciebie w książce przecudownie głosem kretyna.
2: Tak, wewnętrzny kretyn.
1: Wewnętrzny kretyn. Czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego krytyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
2: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
1: Bo to jest kretyńskie.
2: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych kretynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli tak, kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś, komuś, kto ma 20-kilkuletnie doświadczenie w zawodzie i właśnie wychodzi przed publiczność 20-osobową, żeby o nim opowiedzieć. Jeżeli ktoś, czyli w sensie ten wewnętrzny głos mówi, do niczego się nie nadajesz, to znaczy, że to jest głos głęboko niekompetentny. Mm-hmm. No nie ma podstawowych informacji.
1: Tak,
2: nie?
1: Tak.
2: I jakby nie wyciąga wniosków też, nawet z tego, co widać na tym obrazie. No ale bardzo często kłopotem nie jest to, że ten głos w nas jest. Problemem jest to, że ranga, jaką nadajemy temu głosowi. Ranga.
1: Podoba mi się to, co mówisz. I zagram fajnie. Right, said Fred. Don't talk, just kiss. A my do rozmowy wrócimy za chwilę.

Moi mili, przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenie. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Zaczniesz 320 metrów pod ziemią. Skończysz w kultowej walcowni. Nadchodzi festiwal Orlen Elektronarracje. Spięty góral fejka Rysy Nowika. Do tego eksperymentalne sety z żywymi instrumentami i Nieme Kino z muzyką na żywo. 22 maja kopalnia Guido w Zabrzu. 23 maja walcownia Cynku w Katowicach. Partner strategiczny Orlen. Szczegóły na elektronarracje.pl. Bilety na ebilet.pl. Festiwal Orlen Elektronarracje.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak, że tak pomieszam informatykę z...
1: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać, na przykład kobieta,
1: my, nasze pokolenie
2: jest wydatna.
1: Prawda?
2: No.
1: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
1: nasze roczniki,
2: jesteśmy,
1: kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. Co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.

0: oszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
8: Wundary!
9: Wundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
20: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu? Nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju, no i rozkminy, i właśnie takie współczucie, i...
1: Tylko czasem się człowiek tak zakopie.
2: Nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: To w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O Ela.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.

0: zwalcza ból? Kto?
1: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
7: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
9: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
8: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
10: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
8: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
11: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
8: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mżawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, Którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
2: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
1: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą, a oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
2: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła nawet więcej niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena, która, wiesz, jakby z wewnątrz ma charakter dramatyczny, ale z zewnątrz może mieć charakter komediowy, że właśnie przyjeżdżasz, nie, do matki, która piecze twoje ulubione ciasto, nie? I ty nagle wchodzisz i tam mówisz, musimy odbyć poważną rozmowę.
1: Tak.
2: Skrzywdziłaś mnie. A mama, ale co, że nie dodałam rabarbaru? Czy o co ci chodzi, nie? I rzeczywiście ci rodzice... Przypomina mi się takie zdanie z kolei takiej kanadyjskiej, wspaniałej terapeutki, nieżyjącej już, Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
1: Bo mamy... Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio de Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko. Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę, na przykład jak był nastolatkiem i
2: był mózg w przebudowie,
1: wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Za kilka dni Pszczyński Rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
0: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madonna.

0: swojej najnowszej książce, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Czy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę rzeczom, które się albo nie wydarzyły, zapobiegamy im, żeby się nie wydarzyły poprzez dawanie im uwagi, albo no właśnie takim sprawom z makro i równocześnie właśnie tym samym tracimy uwagę dla tego, co jest jasne, co jest codzienne, co jest regułą.

0: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.

0: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo.
3: No, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Tak, że nocki zarywasz?
2: Nie, bo tak, ja zasypiam.
3: Okej.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro, przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedy bym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Mam podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto, prosto.
2: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
10: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabu wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
11: Zmiany, które następują i reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
10: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
9: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
12: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
9: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend, jak marzenie u Marzeny Rogalskiej, była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30, otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami, na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

To jedna z popularnych amerykańskich kapel lat 70. i 80., oni do dziś są bardzo popularni, a stacje w Stanach Zjednoczonych radiowe bardzo często grają ich numery. No my też w Europie gramy i delektujemy się takimi pięknymi przebojami. Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15:00, to teraz pora na londyńską formację Sugar Babes. Dziewczyny, przyjaciółki założyły je na początku lat 2000. One swoimi pierwszymi przebojami nieźle namieszały na szczytach list przebojów. No i niektórym facetom także namieszały w głowach. No to posłuchajmy ich największego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugar Babes.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
3: Zaczniesz 320 metrów pod ziemią. Skończysz w kultowej walcowni. Nadchodzi festiwal Orlen Elektronarracje. Spięty góral fejka Rysy Nowika. Do tego eksperymentalne sety z żywymi instrumentami i nieme kino z muzyką na żywo. 22 maja kopalnia Guido w Zabrzu. 23 maja walcownia cynku w Katowicach. Partner strategiczny Orlen. Szczegóły na elektronarracje.pl. Bilety na ebilet.pl. Festiwal Orlen Elektronarracje.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.

0: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu.
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdyby żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18. Zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Już otwarte. Vive Profit w Dąbrowie Górniczej zaprasza na zakupy. Znajdziesz nas w Centrum Handlowym S1 Dąbrowia przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980, numer 1. Tylko teraz mega okazja. Trzecia rzecz za złotówkę na cały asortyment odzieżowy. Przyjdź i upoluj najlepsze marki w super cenach. Zapraszamy do Vive Profit.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: Tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schemów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut. Zatem zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing. Pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca. Reklama.
7: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
9: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
8: A o 20:30 Warta zagra z Iratem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
10: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
8: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie. Od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek Kombi i sen się spełni.

I jak dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu, Złote Przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć, nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw, to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16, a dziś 16 dzień maja, a swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona. Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie na rzecz swojej trasy koncertowej, bo powiedziała w wywiadzie jedno: nie chcę zawieść swoich fanów. No a w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz szkocka formacja, która ładnie brzmi po amerykańsku, bo nazywają się Texas. To już teraz specjalnie dla was w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Bosch Media Expert.
11: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
16: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
17: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.

Mick Hucknall i przyjaciele, czyli formacja Simple Red, niedawno zakończyli swoją najdłuższą trasę koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przeboje, to sobotnie późne popołudnie, za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no niestety bez naszych biało-czerwonych, a muzycznie całe mistrzostwa okraszą między innymi takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne, a skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina.

0: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
8: To pewne. Niska

od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurichu. To był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83 roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujmy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje.

A szyby drżą, kiedy on pojawia się na scenie. Kiedyś artysta, który był siłą napędową boys bandu Boyzone, to Ronan Keating. W radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących numerów obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00. Zostańcie z nami.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Reklama.
11: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów. W Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
13: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
12: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
14: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlacz z Muzeum Marynarki Wojennej.
15: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
14: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
15: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
14: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
12: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Łuskę. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00 i na to panie i panowie zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224 i 30. Na dobry początek piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Paulem Youngiem. Przed wami Cukero, no i młody Paul.

Szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, no ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 2244 i 30. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny również. To wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 2244 i 30. Teraz Urszula.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
2: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Już trwa Allegro Smart.

Niemiecki duet Labusz przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. Jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a 16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. Tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet, no wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%.

0: Wybuduj najlepsze marki w super cenach. Zapraszamy do Vive Profit.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziernika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Aż się rozpłynąłem przy tej piosence Duran Duran w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno nie

0: niespodzianki będą po godzinie 18:00 i wiem, że będą boys.
1: Boys bandy.
0: Boys
1: tak
0: bandy.
1: Masz swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Roland Keating chyba w nim występował, ja sobie dobrze przypominam.
1: Był i też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18:00, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny muzyczny wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

Powoli, powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie. A potem po godzinie 18 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boysbandach w świecie popkultury.

0: Kwiatach? Kawa ziarnista Astra 100% Arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej jedwabności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
4: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca wam dziękuję.
3: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
5: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
3: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli marzy wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła, sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, czas gwiazd z udziałem boys bandów. Tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei, spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór, a teraz ten wieczór należy do Cher w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boys bandów i zaczynamy nieoczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Berego Gordiego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

down. Get

stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się. Z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w grupie.

A największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning Of A Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. Co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Lewiata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
21: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: Ach, to tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
23: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
24: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
25: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
24: Serio? Też na wysokie kwoty?
25: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
26: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy pięciu chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę grupy.

0: debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart, czy też I Want You Back, był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem, a singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy.
1: It's

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła i to jest bardzo dobry moment, żeby ten czas spędzić z radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj w audycji Czas Gwiazd poznacie historię boysbandów i to nie wcale takich oczywistych. Za chwilę m.in. o New Kids on the Block, a teraz Celine Dion. Mariusz Telmaszczyk melduje się ponownie.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boys bandów i zaglądamy do połowy lat 80., kiedy to w 1984 roku powstała grupa New Kids on the Block.

pomysł wpadł menadżer Maurice Starr, który postanowił stworzyć grupę składającą się z młodych chłopaków łączących R&B, hip-hop i zwykły pop. A i oczywiście od tej chwili standardem było, że boys band składa się z 5 osób. W samym szczycie popularności na przełomie lat 80. i 90. byli czymś na poziomie Beatlemanii. Tłumy fanek, histeria na koncertach, ochroniarze nie radzili sobie z kontrolą publiczności. W wielu miejscach w Stanach czy też w Europie ich popularność była absolutnie masowa, zanim jeszcze świat poznał Backstreet Boys czy też NSYNC. Ciekawostką jest to, że jeden z członków New Kids on the Block, a więc Donnie Wahlberg, zajął się także aktorstwem, a możecie go pamiętać m.in. z Kompanii Braci czy też serii Piła. Ale trudno się dziwić, jeśli jego bratem jest jeden z najlepiej zarabiających aktorów na świecie, a więc Mark Wahlberg. My w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do albumu Step to Step i piosenki Tonight, która, jak powtarzali muzycy, była wyrazem wdzięczności dla najbardziej zagorzałych fanów i fanek.

0: gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje omawiamy dla Was boysbandy i czas na mistrzów romantycznego nastroju, a więc grupę All For One.
1: I swear by the moon and the stars in the sky.
0: To, co ich wyróżniało obok zamiłowania do ballad, to fakt, że nie byli, mówiąc brzydko, efektem castingu. Panowie znali się wcześniej i przecinali w Kalifornii. Śpiewali w różnych lokalach, składach, chórkach i projektach R&B, aż w końcu połączyli siły jako stały kwartet. Zresztą ich wizerunek był też dosyć nietypowy jak na lata 90. Brak agresywnego boysbandowego marketingu, nie było też kolorowych teledysków, czy też dynamicznych choreografii, czego dowodem zresztą jest teledysk do I Swear.

I właśnie rok 1994, kiedy ukazał się ten numer, zmienił wszystko. Piosenka stała się globalnym hitem, zdobyła listy przebojów w USA i Europie, a wersja All for One wygrała nawet nagrodę Grammy. No bo co ważne, oryginalnie utwór był country balladą i muzycy początkowo nie byli zbytnio zachwyceni pomysłem wytwórni, która uparcie przekonywała ich, by zrobili to po swojemu. No to przekonajcie się, jak im wyszło. All for One, I swear, w radiu.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Zaczniesz 320 metrów pod ziemią, skończysz w kultowej walcowni. Nadchodzi festiwal Orlen Elektronarracje. Spięty góral Fejka Rysy Nowika. Do tego eksperymentalne sety z żywymi instrumentami i nieme kino z muzyką na żywo. 22 maja kopalnia Guido w Zabrzu. 23 maja walcownia Cynku w Katowicach. Partner strategiczny Orlen. Szczegóły na elektronarracje.pl. Bilety na ebilet.pl. Festiwal Orlen Elektronarracje.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Marian, A gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Bo z mediaexpert taniej masz.
14: Reklama.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj temat boysbandów, które, uwaga, uwaga, nie powstawały tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, na przykład w Anglii w 1990 roku, jak Take That.

Historia powstania jest stara jak świat. Casting, wybór 5 chłopaków i przygotowanie przez menadżera i wytwórnię piosenek. Początkowo występowali w klubach i małych programach telewizyjnych, próbując przebić się w brytyjskim show biznesie, no i sukces nastąpił bardzo szybko. Hity takie jak Pray, Relight My Fire czy też Baby dominowały listy przebojów, a także stacje pokroju MTV.

trzeba jednak przyznać, że panowie z czasem starali się komponować własne utwory, a nie polegać tylko na tym, co przyniesie im producent. A o taką artystyczną niezależność walczył m.in. Robbie Williams, który uważany był za najbardziej wyrazistą, a na pewno też kontrowersyjną postać w zespole, znaną z dosyć ściętego języka, niczym bracia Gallagher z Oasis. Zresztą

na brytyjskich listach przebojów, a jednym z nich był utwór Back for Good, który tuż po swojej premierze stał się najchętniej kupowanym utworem grupy w Wielkiej Brytanii. No to posłuchajcie. Take That w Radiu Złote Przeboje.

Godzina 20, sobotni wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę będzie czego posłuchać, no bo dzisiaj wieczór z boys bandami, tak jest. Będzie m.in. o grupie Westlife czy też Blue, no a teraz dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje.

Początkowo Shane, marki Kian, działali w szkolnym zespole IOU. Grali lokalne koncerty i próbowali zainteresować sobą wytwórnie. Ich rodziny również pomagały. Na przykład matka Shane'a prowadząca restaurację, gdzie chłopaki czasem ćwiczyli i organizowali małe występy. Ostatecznie do grupy dołączyli jeszcze Nick i Brian, a za namową menadżera zmieniono nazwę na Westlife. Co ciekawe, ogromną rolę w rozwoju zespołu odegrał Ronan Keating. Nie tylko pomagał im promocyjnie, ale też wprowadzał ich do branży i kontaktów muzycznych. Dzięki temu młodzi muzycy Westlife szybciej trafiali do telewizji i radia. W przeciwieństwie do większości boysbandów, panowie praktycznie nie tańczyli. Kiedy Backstreet Boys czy NSYNC budowali koncerty na choreografiach, Westlife stawiali głównie na wokale i emocjonalny kontakt z publicznością. Żartowano nawet, że ich najbardziej skomplikowaną choreografią było przejście z jednej strony sceny na drugą. Wiele ich wielkich hitów to też covery albo utwory napisane przez zawodowych songwriterów, czego dowodem jest na przykład bardzo popularna wersja Uptown Girl Billy'ego Joela.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów, chociaż w przypadku Bad Boys Blue można też powiedzieć, że to był zespół grający przede wszystkim muzykę disco.

Zespół powstał w 1984 roku w Kolonii w Niemczech, chociaż sam skład był międzynarodowy. Muzycy pochodzili z Jamajki, Wielkiej Brytanii oraz też Stanów Zjednoczonych. Początkowo planowano nawet nazwę Bad Guys, ale szybko uznano, że Bad Boys Blue brzmi bardziej chwytliwie i tajemniczo. Pierwsze single nie zrobiły wielkiego zamieszania, ale wszystko zmieniło się wraz z You Are Woman z 1985 roku. Utwór stał się ogromnym hitem, szczególnie w Niemczech i Europie Wschodniej. Charakterystyczny falset, syntezatory i melancholijny klimat sprawiły, że piosenka stała się klasykiem Eurodisco. To sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Zaczniesz 320 metrów pod ziemią. Skończysz w kultowej walcowni. Nadchodzi festiwal Orlen Elektronarracje. Spięty góral Fejka Rysy Nowika. Do tego eksperymentalne sety z żywymi instrumentami i nieme kino z muzyką na żywo. 22 maja kopalnia Guido w Zabrzu. 23 maja walcownia Cynku w Katowicach. Partner strategiczny Orlen. Szczegóły na elektronarracje.pl. Bilety na ebilet.pl. Festiwal Orlen Elektronarracje.
5: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
6: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

Stworzyli go Lee Ryan, Duncan James, Simon Webb i Anthony Costa. Projekt został założony przez management oraz producentów, ale ważne było też to, że chłopaki naprawdę dobrze dogadywali się prywatnie, co było zresztą widać w wywiadach oraz na scenie. Od początku Blue mieli wyróżniać się bardziej dorosłym brzmieniem, inspirowali się amerykańskim R&B czy też hip-hopem oraz popem przełomu lat 90. i 2000. Dlatego zdaniem wielu fanów i krytyków byli mniej cukierkowi niż na przykład ich koledzy z Westlife. Jednym z najważniejszych momentów w historii grupy była współpraca z Eltonem Johnem przy utworze Sorry Seems to Be the Hardest Word z 2002 roku.

To był cover ballady Eltona z 1976 roku, ale w nowej, uwspółcześnionej wersji. Elton John bardzo często był krytyczny wobec ówczesnych gwiazd popu, więc jego współpraca z Blue była dla nich ogromnym prestiżem. W praktyce trochę namaścił ich na bardziej wiarygodną grupę niż typowy jednosezonowy boys band. Co ciekawe, zespół Blue wystartował w Eurowizji w 2010 roku z utworem I Can i poszło im, no cóż, średnio. Zajęli 11 miejsce na 25 finalistów. No ale jeśli chodzi o piosenkę z Eltonem, to do niej mam ogromną słabość. I posłuchajcie już teraz w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17:00.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Ćwiczenie Arena 2026 to skoordynowane działania instytucji, ale także służb województwa śląskiego, w tym jednostek antyterrorystycznych. Zaraz powiemy więcej. Mówić też będziemy o rowerowych Gliwicach, stawiasz uwarek w Nowej Odsłonie, czy nowych przestrzeniach sportowych. Edyta Czeka i zapraszam. Zaczynamy od ćwiczeń Arena 2026.
0: Nasz Śląsk i Zagłębie.
2: Konrad Koziół, wiceprezes zarządu PreZero Arena Gliwice. Uczestniczymy tak naprawdę w konferencji, która ma pomóc w wymianie doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Tych imprez masowych na Śląsku w naszych obiektach, czyli w PreZero Arenie Gliwice i na stadionie Superauto Stadionie Śląskim, odbywa się mnóstwo. Tylko w naszym obiekcie w zeszłym roku było prawie 500 000 osób. Więc ćwiczymy, wymieniamy się doświadczeniem i przygotowujemy się na kwestie, które mamy nadzieję, że nigdy nie nadejdą. Wyjątkowe ćwiczenie dla nas wszystkich, no bo ćwiczymy praktycznie. Czyli przeprowadzamy ewakuację, która jest koordynowana zarówno przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ze strony areny, jak i przez służby. Więc widzimy, jak ta relacja, jakie sytuacje mogą zaistnieć podczas tego typu zdarzeń. Bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest priorytetem. Wszyscy, którzy przychodzą na wydarzenia do PreZero Areny Gliwice, mają dobrze się bawić, a my dbamy o to, żeby ta zabawa przebiegła bezpiecznie i w spokojnej atmosferze.
1: Zostajemy w Gliwicach, ale teraz słów kilka o staraniach. Gliwice chcą zostać rowerową stolicą Polski.
3: Łukasz Gorczyński, zastępca prezydent miasta Gliwice. Ważne jest przede wszystkim, że uczestniczymy w pewnej rywalizacji, tudzież zabawie, która ma na celu przede wszystkim promocję jazdy na rowerze. To jest kluczowe. Czy ten tytuł zdobędziemy, to czas pokaże, ale nawet jeżeli go nie zdobędziemy, to sam pretekst, którym jest ta zabawa, jest ważny, bo on wzmacnia właśnie tą ideę dotyczącą promocji jazdy na rowerze. Przede wszystkim prestiż. Bylibyśmy wtedy już taką stolicą rowerową Polski. Nie zakładam, że w tym roku nam się to uda, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w ogóle przystępujemy do tej rywalizacji. Jesteśmy na etapie treningu. Na ten moment jesteśmy bodajże jako miasto na 17 miejscu. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to wyprzedzaliśmy na przykład Katowice. Ale były też gminy mniejsze, które były nad nami, więc mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy uczestniczymy w tej rywalizacji. No, jest taka aplikacja, w ramach której są rejestrowane te wyniki. To jest aplikacja, która i w ogóle całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez miasto Bydgoszcz. Więc nie wiem, czy nam wypada w ogóle Bydgoszcz wyprzedzić, ale jakbyśmy byli na podium, no to już byłbym zadowolony. Ale to jeżeli chodzi o aplikację, to aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Jest to aplikacja do pobrania, no to w zależności od tego, jaki ma się system operacyjny w telefonie, no to z tego danego tam sklepu. I należy pamiętać, to jest bardzo ważne, ja o tym sam czasami zapominam, ale już jestem coraz lepszy w tym, żeby jednak pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę w momencie, w którym ta aplikacja jest włączana. Być może są jakieś rozwiązania, które pozwalają automatycznie tą aplikację aktywować. No ja akurat do tej konfiguracji nie dotarłem, ale zakładam, że takie rzeczy też są możliwe. Ja korzystam z aplikacji zainstalowanej w telefonie, która rejestruje ilość przejechanych kilometrów, która rejestruje przebieg trasy, no i potem odpowiednio tam pozycjonuje w rankingu. Mogę się pochwalić, że w urzędzie na ten moment jestem drugi. Kolega mi ostatnio dosyć mocno odskoczył, kolega, który ma pierwsze miejsce, ale bardzo mnie to cieszy. Niech buduje bezpieczną przewagę, to dla jego zdrowia, a pozostałe osoby niech mnie gonią. Jak mnie przegonią, też będę bardzo zadowolony, ponieważ właśnie wszystko będzie działało z jednej strony na rzecz miasta, a z drugiej strony na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia tych osób, ponieważ rower to zdrowie, to dobre samopoczucie, to budowanie formy. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Na razie miasto cieszy się z nowej inwestycji.
4: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Jest to miejsce, które jest podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, czyli przez jakieś drążki, liny, podciąganie się, koordynację ruchową, więc uważamy, żeby nie spaść z jakichś obiektów, ale też technikę pokonywania przeszkód. przeszkód. Więc to zdecydowanie nie jest dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze sportem. To projekt zgłoszony do gliwickiego budżetu obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz z skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam i siłownię, i właśnie strefę street workoutu, i mamy też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park i myślę, że każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, parę lat pochodzić na plac zabaw, potem przejść przez siłownię, a potem zacząć Ninja Park.
1: A w planach jest coś więcej, skorzysta z taw Szuwarek i okolice.
4: Miejsce, które cieszy się popularnością i mieszkańcy Gliwic, jak i okolic bardzo to miejsce lubią. No i nadeszła pora na wielką zmianę i modernizację. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap, bo przypomnijmy, że staw Szuwarek czekają dwa etapy, a na pierwszy właśnie ruszył przetarg. Jest to miejsce zagospodarowania przy ulicy Literatów i Kownackiej ulicy i tutaj mamy bardziej tą strefę sportowo-rekreacyjną, czyli boisko trzy w jednym, siłownię plenerową, strefę street workoutu, także tutaj bardziej sportowo. Tutaj staramy się stworzyć taką przestrzeń dostępną dla wszystkich, czyli i dla tych, którzy potrzebują odrobinę spokoju i relaksu od zgiełku miasta, ale też właśnie, jak wcześniej wspomniałam, dla tych ludzi bardziej aktywnych i szukających rozrywki. Więc jeżeli chodzi o etap drugi, no to tutaj już mamy w planach zająć się bezpośrednio stawem, czyli tutaj rewitalizacja samego stawu, uporządkowanie i umocnienie jego brzegów, no i ścieżki spacerowe wokół zbiornika, no i też co moje ulubione, pomosty widokowe, z których będzie można poobserwować tą bioróżnorodność i co tam się ciekawego dzieje i chowa w trawie. Wszelka mała architektura, leżaki, ławeczki, nowe oświetlenia, przede wszystkim dużo zieleni, nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, łąki kwiatowe, no wszystko co zielone to tam znajdziemy. Jeżeli chodzi o oferty, to na pierwszy etap przetargu można składać oferty do 21 maja. Również serdecznie zachęcamy wszelkich przedsiębiorców do składania ofert.
1: A co na gliwickich drogach?
5: Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Prezydent Gliwic. I doczekali się mieszkańcy Ostropy. 2,5 kilometra budowy nowej drogi w Ostropie, ulica Architektów. I co się wydarzy w trakcie tej inwestycji? Będzie zamontowane nowe oświetlenie, będzie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, będzie przebudowa kilku skrzyżowań na tym odcinku. Zmodernizowana zostanie również krzyżówka ulicy Daszyńskiego, Ciesielska, Geodetów, Nauczycielska i Prawników. Dzięki temu ulica zyska lepszą widoczność, usprawnione będą zjazdy i oczywiście jest również przewidziany azyl dla pieszych. Piesi są dla nas bardzo ważni i tutaj w kontekście realizowania tej inwestycji również żeśmy pomyśleli o tych pieszych, ale przede wszystkim tutaj też o seniorach i dzieciach i osobach z niepełnosprawnościami. W ramach przebudowy infrastruktury podziemnej zostaną zastosowane rozwiązania poprawiające retencję wód opadowych. Cała inwestycja ruszyła 5 maja, potrwa około 1,5 roku, a zatem w grudniu przyszłego roku cała inwestycja będzie nowa, będzie oświetlona z chodnikami i z poprawnie działającą kanalizacją deszczową. Koszt to 14 milionów złotych, ale uwaga, tutaj udało się połowę tej kwoty, blisko 7 milionów, otrzymać z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Tyle na dziś w programie z Gliwic.
0: Czekamy na to od lat.
1: Rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
6: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
7: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesnym, takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością, jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany. Jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona. Są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście w obszarze dbałości o środowisko, racjonalnego wykorzystywania wody i jakby budowania świadomości i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości, oczywiście wody naszym mieszkańcom i zadbać o to, aby odprowadzone ścieki były w należyty sposób oczyszczane dbałości o środowisko.
1: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi bytomskich wodociągów.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Zabrze pozyskało 1 000 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 7 mieszkań. Mają one trafić do rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Bytom zaciera ręce. Prace przy ESE Sząbierki nabrały rozpędu i szybko zaczynam od Zabrza. Miasto dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego wyremontuje kilka mieszkań. Mają one trafić m.in. do rodzin wychowujących dzieci.
0: Nasz Śląsk i Zagłębie.
8: Anna Wylarzą, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W tym roku otrzymaliśmy już po raz drugi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to prawie 1 000 000 zł. Jest to też 80% kosztów remontu. Pozostałe 20% dokłada miasto Zabrze. To już drugie dofinansowanie w tym roku. 2 miesiące temu otrzymaliśmy także dofinansowanie na remont 17 lokali mieszkalnych. Ponad 2 miliony złotych. Te środki zostaną przeznaczone na kapitalne remonty lokali mieszkalnych. Zostaną w nich wymienione wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, także stolarka okienna, stolarka drzwiowa, w tych mieszkaniach, w których nie było dotychczas ekologicznych źródeł ogrzewania, także takie źródła zostaną zamontowane. Mieszkania zostaną oczywiście wymalowane, a także wyposażone w kuchenki elektryczne. Poza tym w niektórych z tych mieszkań także będzie istniała konieczność montażu pewnych urządzeń, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami, gdyż nasza oferta skierowana jest także do osób, które z pewnych względów mają ograniczenia w poruszaniu się. Miasto Zabrze od wielu lat prowadzi program wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poza kolejnością mieszkania mogą ubiegać się u nas osoby z niepełnosprawnością, także wychowankowie placówek opiekuńczych, jak również osoby, które prowadzą rodziny zastępcze, zarówno rodziny zawodowe, jak i rodziny spokrewnione. Miasto Zabrze zachęca wszystkie osoby, które są w takiej sytuacji szczególnej, właśnie potrzebują wsparcia w znalezieniu mieszkania bądź poprawie swoich warunków mieszkaniowych, aby ubiegać się o mieszkanie. Można wniosek o mieszkanie złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ulicy Powstańców Śląskich, pokój 415. Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w takiej właśnie szczególnej, trudnej sytuacji, do kontaktu z nami i ubiegania się o mieszkanie. Można otrzymać mieszkanie poza kolejnością, można także znaleźć wsparcie w remoncie tego mieszkania dzięki środkom, które przyznaje nam Bank Gospodarstwa Krajowego. Od wielu lat współpracujemy z BGK i ta współpraca właśnie skutkuje tym, że możemy poprawić stan naszej substancji mieszkaniowej, a przy okazji także warunki mieszkaniowe Zabrzan. Akurat te 7 mieszkań znajduje się głównie w Śródmieście, ale także 2 mieszkania znajdują się poza centrum, jedno w Pawłowie, a jedno na Zandce. Te mieszkania akurat są większe, to są mieszkania o powierzchni od 50 do 70 ponad metrów, gdyż przeznaczone są one dla rodzin, które wychowują większą liczbę dzieci. W ten sposób właśnie też pomagamy rodzinom, które są liczniejsze. W mieście Zabrze można ubiegać się o przyznanie mieszkania poza kolejnością, jeżeli wychowuje się 4 małoletnich dzieci. Planujemy rozpocząć prace remontowe po przeprowadzeniu oczywiście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spodziewam się, że może to nastąpić na przełomie czerwca i lipca.
1: Anna Wylężą z Urzędu Miasta w Zabrzu. Mieszkania, o których mowa, znajdują się głównie w Śródmieściu, ale także w dzielnicach Zandka i Pawłów. Co prawda nie mieszkania, ale zabytkową poindustrialną katedrę remontuje Bytom, a konkretnie robi to Arche. Obiekt odzyskuje blask, a oto przypomnienie mojej rozmowy z prezesem Arche Władysławem Grochowskim i prezydentem Bytomia Mariuszem Wałoszem.
0: Wracamy do sprawy.
9: No oczywiście spotykamy się już po raz kolejny, bardzo dobrze się znamy i znowu patrzę na ten cudowny obiekt. Coś się ruszyło od naszego ostatniego spotkania.
10: No troszeczkę, jest nas troszeczkę dzisiaj, tak, bo...
9: Projekt trudny, obiekt przeogromny, to są bardzo duże koszty, żeby zrealizować to, co Państwo zapowiadaliście.
10: No koszty trochę będą, ale gdybyśmy o kosztach myśleli, to nigdy byśmy się nie podjęli tego. Ale jest pewna wizja i funkcji, to i to, ta wyobraźnia także pulsuje cały czas.
9: Projekt jest niesamowity, no to oczywiście przypomnijmy po raz kolejny, niech się utrwali.
10: Projekt jest niesamowity, to jest przygoda życia i myślę, że dla wszystkich, którzy będą przy tym projekcie, to będzie coś wyjątkowego.
9: Co może być najtrudniejsze do zrealizowania podczas realizacji tego projektu?
10: Nie, ja trudnych jakby elementów nie zauważam. Zawsze optymistycznie, pozytywnie podchodzę. Na pewno jest to wyzwanie dla budowlańców, dla konstruktorów.
1: dalej pan jest tak zachwycony tym obiektem?
10: Za każdym razem i to jeszcze bardziej. Także nie to... Za każdym razem i kiedy przyjadę i później jak będzie, to też, że w ogóle to się coś takiego trafiło. To są te emocje, które no, warto w sobie mieć i czasem na sobie fundować. Także to no, chętnie będę tu przyjeżdżał.
1: No to przypomnijmy, czemu to miejsce będzie służyć, co się znajdzie między innymi.
10: Znaczy to głównie hotel i usługi towarzyszące, rekreacja, sport, gastronomia, kultura, sztuka, osoby z niepełnosprawnością też, bo tu jakieś społeczne działania, tu blisko jest osiedle Bobrek, no zechcę włączyć, to tu z panem prezydentem rozmawiamy, może coś ciekawego wspólnie, bo obiekty jakby służą ludziom, po to je budujemy i myślę, że tu też taki cel, żeby jak najwięcej włączyć społeczności, no ja czuję klimat Bytomia, to jest mi bliskie, no, no wspaniali ludzie.
11: Cieszę to podwójnie, ale już mówię dlaczego, dlatego, że wielokrotnie mówiłem o tym, że w Bytomiu problemów i zadań jest tak dużo, że nie ma takiej możliwości, żeby samorząd im podołał sam, więc w wielu kwestiach trzeba szukać partnerów, wiarygodnych partnerów. Mówiłem to w przypadku elektrociepłowni Szambierki, mówiłem to w przypadku szybu Krystyna i tak się stało. W jednym przypadku trwało to dłużej, w drugim krócej. Wspólnie usiedliśmy do dokumentów, wspólnie przygotowywaliśmy wnioski i jest sukces. Dlatego mówię, że on cieszy podwójnie, no bo nie jest żadną filozofią robienia czegoś z budżetu, tak wprost. Dlatego też pozyskanie tych pieniędzy jakby z dwóch kierunków, bo to są prywatne pieniądze inwestorów plus dotacja ze środków unijnych, bardzo cieszą. A szczególnie ze względu na to, co pani powiedziała, czyli to, że to są bardzo charakterystyczne i bardzo ważne miejsca w Bytomiu, dla Bytomian, ale myślę, że już dzisiaj nie tylko dla samych mieszkańców.
1: Elektrociepłownia nie należy do miasta, należy do firmy Arche i tutaj pan prezes powiedział, że ostatecznie co się znajdzie też będzie zależało od prezydenta Bytomia, bo to wy będziecie panowie rozmawiać, jakie jeszcze funkcje mogą się znaleźć tutaj dla mieszkańców.
11: Tak, cieszę się, że firma Arche, pan prezes bierze pod uwagę również nasze pomysły i nasze zamiary, choć jak pani wie, nie musiałoby tak wcale być. Niemniej jednak z panem prezesem jesteśmy w stałym kontakcie. Myślę, że jest osobą, która nie kryje tego, zakochała się w Bytomiu. Wielokrotnie rozmawiamy jeszcze o innych terenach. Staramy się podpowiedzieć, słuchamy uwag, udrażniamy drogi, mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, bo jak pani wie, wszystkie kwestie związane z administracją i z przepisami nie są w naszym kraju proste, ale jak na razie cały czas do przodu i realizujemy nasz plan.
1: Tyle o współpracy z Arche, mówił Mariusz Wołosz, prezydent miasta Bytomia. My oczywiście przyglądamy się temu pięknemu obiektowi. A teraz już w naszym magazynie zmieniamy temat. Co słychać po sąsiedzku w Gliwicach, tak kulturalnie? Magda Mleczko.
0: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Gliwice Film Fest 2026. Gotowe organizatorzy dopinają ostatnie szczegóły wydarzenia, które rozpocznie się 18 maja, skończy 1 czerwca. Pomysłodawca, inicjator festiwalu Bartek Bala ze mną.
12: Witam Państwa.
4: To jest bardzo młodziutka impreza, jak twoje drugie dziecko. Więc wyjaśnijmy proszę na początek, do kogo skierowane jest to wydarzenie.
12: No, wydarzenie skierowane jest głównie do młodzieży. To jej chcieliśmy poświęcić ten festiwal i właśnie z młodzieżą będziemy pracować wspólnie nad ich filmami. Ale zanim zaczniemy pracować nad filmami, poprzedzą to warsztaty i takie, można powiedzieć, masterclassy, szumnie sobie to nazywamy w ten sposób, ale no po prostu wykłady ludzi filmu, którzy już mają doświadczenie, zdarzyli się z branżą, tworzą swoje rzeczy i dzielą się na tym festiwalu właśnie z młodzieżą swoją wiedzą, doświadczeniem. No i są jakimś takim rodzajem...
4: Nakręcają spirale entuzjazmu. Zdanie, kiedy słyszałam, bardzo ładne.
12: Tak. Nakręcają spiralę entuzjazmu, no motywują do tego, żeby szukać swojej drogi, no bo wiadomo, że dzieciaki są w takim wieku dzieciaki, no młodzież może mu się obrazić na tych dzieciaków, ale ta młodzież właśnie pewnie jest w takim momencie, ja pamiętam swój czas w tamtym momencie poszukiwania, więc jakby też chcemy ich trochę w tym poszukiwaniach pomóc. No wiadomo, że ten świat się zmienia i gdzieś coraz bardziej przenosimy się do cyfrowego świata, więc w tym cyfrowym świecie też się trzeba jakoś odnaleźć, no i w tym też również pomagamy.
13: Ja Państwu tutaj jeszcze wyjaśnię jedną rzecz. Bartek Bala jest reżyserem i na swoim koncie ma wiele różnych wspaniałych filmowych rzeczy, ale między innymi film Rój, który jest naprawdę wspaniały. My go jeszcze gdzieś możemy zobaczyć, prawda?
12: No tak, teraz szczerze mówiąc właśnie...
13: Z Romą Gosierowską, z Erykiem Lugosem i kto tam jeszcze, przypomnij mi,
12: Antonina Litwiniak i Adam Wojciechowski. Dokładnie. Taka skromna obsada, czteroosobowa.
13: Swoją drogą, Adam ostatnio coraz częściej pojawia się gdzieś na ekranach w różnych produkcjach. To gdzie ten film?
12: To prawda. No, aktualnie znajduje się w dystrybucji amerykańskiej. Można go zobaczyć na Apple TV w Stanach Zjednoczonych i na Prime Video w Stanach Zjednoczonych. No, trudno ma drogę taką dystrybucyjną ten film, niestety, jeśli chodzi o Polskę. I gdzieś trudno mu tutaj dotrzeć do kraju, no ale może tymi właśnie drogami musi iść i gdzieś taki ma pomysł na siebie. No nic, no nie ode mnie to zależy, więc ja tylko kibicuję, żeby wreszcie trafił na platformę do Polski. No co pewnie prędzej czy później się stanie.
13: Na pewno tak będzie, trzymamy kciuki. Jeśli wy, droga młodzieży i rodzice, którzy to słyszą i taką latorośl mają, chcecie, żeby wasze dzieci poszły gdzieś tą drogą filmową, to Gliwice Film Fest jest właśnie dla nich. Znane nazwiska, które tą spiralę, jak tu już powiedzieliśmy, entuzjazmu będą nakręcać to.
12: No tutaj nie chcielibyśmy tak zdradzać, aż tak dużo
13: Tomasz szczegółów. Raczek był w zeszłym roku, prawda? On był jednym z uczestników tych warsztatów.
12: Chyba. Tak, teraz zaczynamy trochę nietypowo i trochę od innej strony, bo zaczynamy od Miłosza Brzezińskiego i to on będzie otwierał festiwal i to nazwisko na pewno mogę zdradzić. No jest to psycholog zajmujący się wieloma aspektami, ale też chcemy pogadać trochę na tym otwarciu o odwadze właśnie i tą odwagę, tej odwadze się przyjrzeć i czy właśnie być odważnym, czy właśnie w jaki sposób tą drogę sobie ułożyć w kontekście właśnie odwagi i zobaczyć sobie, przyjrzeć się temu tematowi.
13: I takie warsztaty, no to czymś się chyba kończą, nie?
12: Tak. Te warsztaty skończą się realizacją filmów przez młodzież, oni będą mieli swój czas, czyli tydzień na zrobienie takich filmów, które oceni profesjonalne jury. No i później będzie pokaz tych filmów, które będziemy mieli szansę obejrzeć, ale poprzedzi to też gala rozdania nagród, no bo te nagrody też są ważne pewnie.
13: Motywują przecież, no
12: motywują,
13: jakże, nie?
12: Tak. Motywują młodzież
13: bardziej
12: do działania.
13: Bardziej niż uścisk ręki.
12: To na pewno, tak. Chociaż no pewnie różnie z tym bywa, jakąś, może Magda, jaką ty chciałabyś rękę uścisnąć?
13: Twoją.
12: Na przykład. No to na to jest szansa po programie, słuchaj.
13: Dlatego to powiedziałam, bo wiesz. Ale do rzeczy, chłopaku. No i poczekaj, bo mówiliśmy o że zrobią film. Wątek nam uciekł.
12: Tak. Zrobią swój własny, pierwszy film i te filmy będą później pokazywane na pokazie, na takim specjalnym pokazie. Ostatnio udało się to zrobić w trakcie Biennale, które odbywało się wtedy w Gliwicach. No w tym roku Biennale nie będzie. Będzie dopiero w przyszłym roku, więc jakby znajdziemy na to przestrzeń po tej gali na to, żeby właśnie te filmy
13: musisz
12: pokazać.
13: Musisz robić festiwal co 2 lata, a wtedy będziesz miał Biennale.
12: No tak, to jest też jakiś pomysł.
13: Ale festiwal będzie co roku, moi drodzy, żeby młodzież miała większe szanse. To jest druga edycja tego festiwalu. Ten poprzedni skończył się sukcesem.
12: Tak, skończył się sukcesem. No ja teraz właśnie chcę powiedzieć, że już na przykład, jeśli chodzi o nasze pierwsze sukcesy, no to bardzo się cieszę z tego, że jest 2 razy więcej chętnych uczestników. No my już mamy dzisiaj problem, mieliśmy 10 grup, a mamy zapisanych grup 16 i zastanawiam się, co z tą szóstką, z 6 grupami zrobić. No prawdopodobnie po prostu zabierzemy ich ze sobą na tą przygodę i jakoś po prostu logistycznie się z tym będziemy musieli ogarnąć.
13: Ja myślę, że Roma Gąsierowska sobie z tym poradzi doskonale.
12: Tak, tutaj zdradza, że już nasz rąbek kolejny tajemnicy, bo będzie z nami Roma też prawdopodobnie. No, to zawsze są takie problemy, że trochę już można zdradzać, a trochę nie, no bo wiadomo, te terminy, to wszystko.
13: Ups, coś powiedziałam, co nie powinna.
12: Nie szkodzi. No, tym bardziej będzie musiała przyjechać w takim razie. No.
13: Jeśli nas słyszy, to jesteś 18 maja albo trochę tam, w każdym razie w tym czasie między 18 maja a 1 czerwca. bo tak będzie trwał właśnie, przypominam, w Gliwice Filmfest 2026, a ta gala rozdania nagród w ruinach Teatru Wiktoria.
1: Rozmawiała Magda Mleczko, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy do Gliwic. Ale trzeba przyznać, że kulturalnie dzieje się także w innych śląskich miastach.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Politechnika Śląska to jedna z 10 najlepszych uczelni technicznych w kraju, ale też lider regionalnego kształcenia. Uczelnia przedstawiła właśnie unikatową w skali kraju ofertę nowych kierunków studiów odpowiadających na najważniejsze wyzwania społeczności i potrzeby rynku pracy. Oto szczegóły.
0: Audycja edukacyjna na Śląsku i w Zagłębiu.
14: Anna Chrobog, ja jestem prorektorem do spraw studenckich i kształcenia w Politechnice Śląskiej. Politechnika Śląska żywo reaguje na potrzeby rynku pracy, obserwujemy, co dzieje się na rynku pracy, czy mamy rękę na pulsie. Staramy się analizować takie istotne z punktu statystycznego raporty i widzimy jednoznacznie tendencje, że takie kierunki we współpracy z przemysłem są najbardziej pożądane na rynku, a tematycznie to właśnie kierunki związane z dostarczaniem studentom tych kompetencji cyfrowych, czyli jak najbardziej sztuczna inteligencja, inżynieria danych i sztuczna inteligencja to dwa kierunki, które proponujemy studentom z tego zakresu. Jeden bardziej praktyczny, ale obydwa mówiące o tym, jak powstaje sztuczna inteligencja, jak tworzyć agentów AI, w jaki sposób generować dane, segregować również w środowisku Big Data. Także bardzo nowoczesne kierunki i tutaj przewidujemy, że zainteresowanie będzie bardzo duże. A taki drugi worek, który proponujemy, to są kierunki, które odpowiadają na zapotrzebowanie na technologię podwójnego zastosowania, czyli dual use. Mamy specjalistów na Politechnice, którzy już od lat prowadzą takie badania, zarówno na potrzeby pokoju, jak i na potrzeby wojny. Takie technologie są niesłychanie istotne. Stąd też chcemy właśnie sprofilować dwa kierunki. Jeden kierunek to jest kierunek dotyczący inżynierii systemów obronności i bezpieczeństwa, bardzo inżynierski, technologiczny, nastawiony właśnie na te technologie podwójnego zastosowania. I drugi kierunek, który będzie się kończył licencjatem, to jest bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. To jest bardziej taki kierunek, który podchodzi do organizacji, do logistyki w momencie zagrożenia. I to nie tylko na czas wojny, ale tak jak mówię, zagrożenia, które mogą się zdarzyć ze względu na środowisko, prawda? Czyli jakby, no i różne inne sytuacje. Czyli odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku po głębokiej analizie i tutaj sięgamy po trzech interesariuszy wewnętrznych, czyli współpracujemy z naszymi studentami, pytamy się tutaj ich o zdanie. Oczywiście wsłuchujemy się z zewnątrz w rynek. Nasza współpraca Politechniki Śląskiej z firmami jest bardzo intensywna. Mamy fantastyczną lokalizację tutaj w centrum regionu. Zazdrości nam tego Warszawa bardzo, że mamy takie bezpośrednie przełożenie do firm, więc współpracujemy, dyskutujemy. No i trzecia grupa osób to jest również samorząd, ten lokalny. Też odpowiadajemy na potrzeby transformacji Śląska, tej zielonej transformacji i też chcemy włączyć naszych absolwentów, specjalistów właśnie w te potrzeby. Kierunki, na które zakładamy rekrutację, około 60 osób na kierunek, ale oczywiście my też jesteśmy elastyczni. No jak będziemy widzieli duże zainteresowanie, jeszcze większe, no to jeszcze możemy w ramach tam rozsądnego, powiedzmy 10-20% zwiększyć ten nabór. Ale też to mają być też kierunki elitarne, prawda? To nie powszechne, ale elitarne i tu chcemy bardzo, żeby każdy student był zaopiekowany. My też stawiamy na naszej uczelni na indywidualizację kształcenia, w związku z czym, tak jak powiedział pan rektor w swojej przemowie, staramy się, żeby nasz każdy absolwent był taki charakterystyczny, żeby posiadał takie wykształcenie, które mu da się znaleźć i pokazać na rynku pracy. Czyli podstawowe narzędzia inżynierskie to jest zdecydowanie nasz priorytet, a na to nadbudowujemy tą kołderką tych kompetencji miękkich.
15: Błażej Brudny, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej. Po samego początku, jako student pierwszego roku, już widziałem, że ta uczelnia jest naprawdę dobra, a teraz jak już jestem na etapie studiów magisterskich, no to widzę, jak bardzo mocno się rozwinęła i to jest naprawdę bardzo dobre uczucie, że mogę studiować po prostu na takiej uczelni. To jest super. To są kierunki, które były konsultowane z samorządem bardzo mocno i też my jako samorząd wypowiadaliśmy się o nich pozytywnie. No jednak przygotowanie młodzieży, która teraz wchodzi na uczelnie wyższe, jest bardzo ważne, ale przygotowanie młodzieży właśnie w tych wyspecjalizowanych właśnie kierunkach jest o tyle ważne, że ich jeszcze jako tako w Polsce nie ma. My jesteśmy jako Politechnika Śląska, myślę, jednymi z pierwszych uczelni, które takie coś wprowadzają. I to u nas na Śląsku, gdzie mamy zakłady produkujące właśnie takie rzeczy. Tutaj pani prezes firmy Bumar Łabędy jest obecna, więc na Śląsku mamy możliwości studiować i mamy możliwość później jako już absolwenci pracować. To jest najważniejsze.
16: Inżynierskie systemy obronności i bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Długo też myśleliśmy nad tą nazwą. Butik, zwróćcie Państwo uwagę, że to jest akurat słowo. No w języku polskim mamy butik jeszcze pisane tradycyjnie, ale butik, tak jak to się tutaj nazywa, to jest słowo, które występuje w języku francuskim, niemieckim, włoskim, angielskim, co najmniej, bo akurat te sprawdzaliśmy i to jest zawsze synonim czegoś ekskluzywnego, wyjątkowego, w małych seriach, niepowszechnego, ale mamy też hotele butikowe, które też są szczególne, promieniują swoją jakością i właśnie tym ma promieniować nasz butik. Czyli to ma być takie miejsce. Zebraliśmy tutaj najlepsze wzorce ze świata. Takiego butiku, proszę mi wierzyć, teraz nie znajdziemy, myślę, że nigdzie indziej. Myślę, że pewnie wiele uczelni pójdzie naszym wzorem. Myśmy się też wzorowali na innych, które mają sklepy swoje, bo one się najczęściej tak nazywają, ale to jest w naszym przypadku coś zupełnie innego, bo tutaj mamy gadżety, mamy odzież, ale mamy i kawałek księgarni, dlatego, że tutaj eksponujemy nowości wydawnicze z Politechniki Śląskiej, plus jeszcze jakieś albumy, różnego rodzaju dodatki, ale też mamy elementy sztuki. Tutaj są rzeźby, tutaj są niezwykle atrakcyjne figury. Jest kącik kawowy, gdzie można usiąść, zapoznać się z tym wyposażeniem tego butiku. Ale ważne jest to, że on jest ulokowany w bibliotece, tak jak to ma miejsce w najlepszych uczelniach na świecie, typu Stanford, MIT, Harvard. Tam takie rzeczy są w bibliotekach, czyli ktoś przychodząc do biblioteki, obecnie w dzisiejszych czasach miejsca znacznie szerszego niż to było rozumiane kiedyś. Myślę, że trafi do butiku, tym bardziej, że nasza biblioteka nawiązuje do tradycji lwowskich. Tutaj są elementy właśnie Politechniki Lwowskiej, jest kawiarenka szkocka, ale z kolei ktoś przychodząc też do butiku, myślę, że zajrzy do biblioteki i to będzie wzajemnie wszystko na siebie pracowało. Mamy wielu studentów, wielu pracowników, ale także wielu absolwentów. Prowadzimy studia MBA, prowadzimy studia niestacjonarne, w związku z tym też chcielibyśmy, żeby ten butik był otwarty przynajmniej przez kilka godzin w soboty. Można się przygotować do życia zawodowego w sposób absolutnie unikatowy, ze względu na to, że jedna sprawa to są kierunki studiów, one oczywiście są pewnym magnesem i one dają tą wiedzę absolutnie fundamentalną, natomiast najważniejsza to jest po prostu otwartość, elastyczność, dlatego że zainteresowania osób się zmieniają też w trakcie studiów. Jeśli ktoś przyjdzie na studia na 5 lat, wybierając studia, kierując się czasami informacjami, czasami emocjami, czasami tym, co się słyszy, prawda, w telewizji, w mediach, no jednak później, jak się już jest na uczelni, no to czasami się okazuje, że chciałoby się jeszcze coś, prawda? I ważne, żeby taka oferta była, czyli żeby można było tą swoją ścieżkę jak najbardziej elastycznie kształtować. I u nas właśnie to jest możliwe, bo można znaczną część swojego programu po prostu zmienić zupełnie. Nawet mamy takie rozwiązanie, że na pierwszym roku studiów jest bardzo duża grupa, ponad 20 kierunków, które mają ten pierwszy rok studiów całkowicie ujednolicony, czyli właściwie zmiana kierunku studiów nic nie kosztuje, nie kosztuje żadnej straty czasu, prawda? Ale kolejna sprawa jest taka, że mamy bardzo mocno zintegrowane kierunki studiów z przemysłem. Przy każdym tworzeniu kierunku studiów, przy każdej zmianie kierunku studiów konsultujemy to z przemysłem. I teraz jeszcze mamy taki też właśnie bardzo ciekawy pomysł i rozwiązanie, że zapraszamy do prowadzenia naszych zajęć jak najbardziej szeroko przemysł. Czyli nawet takie przedmioty wręcz wydawałoby się prawie podstawowe. Na te przedmioty przychodzą specjaliści z przemysłu, którzy właściwie pokazują tą perspektywę, do czego zmierza ten kierunek, czy do czego zmierza ten przedmiot, czego się można nauczyć. Tak więc to jest moim zdaniem w tym wszystkim niezwykle ważne, że student u nas pracuje w małych grupach projektowych i dostosowuje dla siebie ścieżkę kształcenia.
1: Tyle Marek Pawełczyk z Politechniki Śląskiej. Zmieniamy temat. Dąb pokoju został zasadzony w zabytkowym parku w Świerklańcu. Jest to już kolejne z ponad 70 drzew posadzonych na terenie naszego województwa w ramach inicjatywy związanej z 80. rocznicą tragicznych wydarzeń z 1945 roku.
17: Jerzy Bogacki, Społeczny Komitet Obchodów Tragedii Górnośląskiej 1945. To jest inicjatywa Społecznego Komitetu i osób zaangażowanych w te działanie. Wydawało nam się, że takie połączenie właśnie ekologii trochę i takiego działania pod tytułem Dom Pokoju, rzecz, która nie budzi kontrowersji w momencie, w którym chcemy uczcić 80. rocznicę tragedii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa, wydawało się najlepszym pomysłem i oddźwięk swój ma. Jeszcze przed nami kilka lokalizacji, no i w zasadzie będziemy kończyć. Natomiast wydarzyło się też wiele innych rzeczy w zeszłym roku, które też zasługują na uwagę, bo i konferencje, i różnego rodzaju inne wydarzenia. I dęby, które tu już stoją ponad 100 lat i taki młody dąbek, który będzie się rozwijał, mam nadzieję, w towarzystwie tych dorosłych, ale też historia ziemi, która jak najbardziej i ludzi, które jak najbardziej pasuje do tego miejsca. To jest smutna część naszej historii. Niby wyzwolenie, a na Śląsku to jednak trudno nazwać wyzwoleniem, bo represje i zniszczenie, no to nieodzownie łączyły się z wkroczeniem Armii Radzieckiej, ponieważ no, mentalność tamtych ludzi tego czasu oraz mapy, które rosyjscy żołnierze wtedy mieli, uważali za kraj, w którym można robić wszystko. Jestem regionalistą, człowiekiem, który dba o region, chce w tym regionie coś zostawić po sobie i to nie ma być element jakiejś polityki, raczej społecznego działania. Natomiast ona dotyczy, ta historia mojej rodziny również, wielu innych rodzin i w związku z tym uważam, że powinniśmy w ten sposób zaznaczyć swoją obecność na tej ziemi i w tym miejscu. Przynajmniej część osób, gdybyśmy zainteresowali tą historią, bo ona na pewno dotyczy wielu osób, wielu mieszkańców naszego regionu, wielu, o których nigdy o tym nie mówiono, albo była to historia zapomniana. Dobrze by było ją przypomnieć, bo ona sięga naszych korzeni, naszego człowieczeństwa. O tym trzeba pamiętać.
18: Eugeniusz wita. Ja jestem przedstawicielem regionalistów Stowarzyszenia na Rzecz Tożsamości Lokalnej i co ja mogę tutaj dodać do tego, co powiedział pan Jerzy Bogacki. Znaczy my włączyliśmy się w te działania Społecznego Komitetu Obchodów Tragedii Górnośląskiej, dlatego że w naszych rodzinach mamy takie przykłady osób, które zginęły w obozach na przykład. No i warto o tym jeszcze teraz nawet rozmawiać. Ostatnio przy odsłanianiu tablicy Tragedii Górnośląskiej w Marklowicach jeszcze znalazł się pan, którego ojciec zginął w Karagandzie i który nie znał daty śmierci. Dopiero poznał ją właściwie no, niedawno. Wiedział, że zginął w Karagandzie, ale nie znał dokładnej daty śmierci. No to może to jest taki przyczynek, że trzeba o tym jeszcze mówić. I ja też podjąłem teraz taką inicjatywę, żeby przekazać tym gminom, w których i miastom, w których jest posadzony Dom Pokoju, taki trzytomowe wydanie autorstwa Dariusza Węgrzyna, osób deportowanych do ZSRR. Przez lata o tym nie mówiono. Druga taka historia w mojej rodzinie to brat mojego starzyka zginął w obozie Zgoda, znaczy zmarł, no czy zginął, zmarł, zachorował na tyfus. Ale o tym u nas się nie mówiono. Ja się o tym dowiedziałem ponad 10 lat temu, jak z ojcem pojechaliśmy do jego kuzynki i wtedy dopiero po raz pierwszy się o tym dowiedziałem. U nas to był temat tabu. Na przykład ja osobiście się do tego włączyłem. Ta nazwa Dęby Pokoju uasabia w sobie taką narrację ogólną. Znaczy to jest po prostu wyraz pojednania, bo są na Śląsku mamy Ślązaków proniemieckich, Ślązaków propolskich, nawet proczeskich i po prostu Ślązaków. I chodzi o to, że my mamy po prostu nie kłócić się, nie tworzyć jakichś dwóch plemion, tak jak to w ogólnopolskiej narracji jest. Po prostu ten Dom Pokoju ma uasabiać zgodę. Zgodę i taką chęć czy pragnienie pokoju, żeby nas już nigdy taka tragedia nie dotknęła.
19: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Jak tylko możemy, upamiętniamy różnymi sytuacjami, różnymi wydarzeniami tą tragedię, która ma miejsce. Dzisiaj mieliśmy okazję upamiętnić sadzeniem dębu tragedię górnośląską oraz społeczną inicjatywą upamiętniającą tragedię górnośląską. Są to ważne momenty dla nas. Wiele osób tutaj też z gminy Świerklaniec zostało wywiezionych, zostało naznaczonych tą tragedią, więc myślę, że upamiętnianie takich wydarzeń należy do naszych obowiązków. Każdy tutaj na terenie Górnego Śląska myślę, że ma w rodzinie lub wśród znajomych osoby, które zostały dotknięte tą tragedią. Tutaj tutaj na terenie parku w Świerklańcu będziemy mieli miejsce, kolejne miejsce upamiętnienia tej tragedii. Myślę, że tak jak powiedziałem, należy to do naszych obowiązków, żeby takie wydarzenia organizować i upamiętniać tragedię, która tutaj też w Świerklańcu się odbywała.
1: Tyle dziś ze Świerklańca.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Znajdą się tam pomieszczenia zabiegowe, magazyny na karmę i przede wszystkim będzie 19 boksów z ogrzewaniem podłogowym. Więcej w tym temacie Paulina Kozioł.
0: Z mikrofonem przez Śląsk i Zagłębie.
20: W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Rzecznik

0: 400, natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 miliony 600. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No, powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu, główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
1: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
0: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewane. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
1: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
0: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kundelkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
1: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
2: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
1: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
2: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki. Jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
1: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
2: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
1: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
2: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
1: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
2: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
1: Coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
2: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku. trafił jako roczny pies, ale dalej

0: jest psem mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem płudzikim, który prawdopodobnie no niestety ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
1: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt.
0: Iwo, 13-letni senior, przekochany średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
1: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
0: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imę od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
1: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
0: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
1: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
0: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
1: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
0: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
1: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
0: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej. Teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy. I na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
1: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
0: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną. Plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
1: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
0: Na chwilę obecną nie. Inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
1: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
1: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
0: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi. Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem, zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
1: To w takim razie czym zajmują się jeszcze wolontariusze? Psi wolontariusze wychodzą na spacery, koci wolontariusze czym się zajmują? Sprzątaniem, mizianiem kotów?
0: Tak, mizianiem kotów, ale również inhalacjami, jeżeli są potrzebne. Sprzątają i karmią naszych fotobiecznych w weekendy, żeby odciążyć pracowników, żeby tutaj wesprzeć nas w tej po prostu pracy na co dzień.
1: Chyba bardzo ważna jest właśnie ta socjalizacja zarówno psów, jak i kotów, żeby potem były już tak przygotowane do tego docelowego domu.
0: Zgadza się. Jeżeli chodzi o koty, to przede wszystkim socjalizacja tych takich półdzikich kotów, ale również uczenie zwierząt, że człowiek nie jest nikim złym. Jeżeli chodzi o koty, to wcześniej wspominałam właśnie, że one mają bardziej delikatną tą psychikę, więc ten wolontariusz, który spędza czas z kotem, jest wolontariuszem, który tak naprawdę daje namiastkę temu kotu domu. I dzięki temu my też jesteśmy w stanie szybko zareagować, jeżeli dany nasz podopieczny na przykład popada w tak zwaną kocią depresję. Jeżeli chodzi o psy, tu jest bardzo dużo pracy cudownej włożonej przez naszych wolontariuszy, ponieważ wyciągają często gęsto psy lękowe z kojców. Pracują też z psami, które borykają się z agresją, z zasobowością, więc tu jest też kawał dobrej roboty włożony. Oczywiście zaznaczę też, że to nie jest praca, którą zrobi rodzina w domu, bo to są warunki schroniskowe i na tyle, na ile wolontariusze są w stanie tutaj pracować ze zwierzętami, na tyle my jesteśmy ich w stanie przygotować do domu. Staramy się przygotowywać podopiecznych tak, aby w domu już wiedzieli, że ten człowiek jest po coś, że jest dobry, że teraz w tym domu no, powinien docenić troszeczkę to, że jest ten człowiek. My tu staramy się odczulać zwierzęta, bo to są zwierzęta z ulicy, często gęsto niewiedzące, po co ten człowiek mu jest potrzebny. I ta praca jest tu potrzebna po to, żeby oswoić to zwierzę z człowiekiem. Są to zwierzęta z ulicy, porzucone, trafiają do nas zwierzęta ze zrzeczeń, czyli one kiedyś miały swój dom. Niestety w tym domu nie było dobrze i nie działo się dobrze, więc my pokazujemy im, że jest jeszcze nadzieja dla nich i szukamy następnych domów, gdzie doczekają sobie tej późnej starości i odejdą przy kimś bliskim.
1: A czy wolontariusz to musi być osoba dorosła, czy może to być na przykład nastolatek? Już taki, nie wiem, 16-latek, o.
0: Nie. U nas tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie mogą pełnić funkcję wolontariusza ze względu po prostu na sytuacje niebezpieczne, które mogą się wydarzać w schronisku. Bo poza tym, że tu jest praca ze zwierzętami, trzeba pamiętać, że to nie jest też bezpieczne środowisko, bo tak jak wspominałam wcześniej, pracujemy ze zwierzętami, które mają traumy, które nie były dobrze traktowane, dlatego też tutaj są w tym schronisku. I narażanie osoby niepełnoletniej no, nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem, bo chcemy, żeby osoba, która przychodzi do schroniska, była w pełni świadoma i odpowiedzialna sama za siebie. My też oczywiście szkolimy naszych wolontariuszy. Wymieniamy się na bieżąco wszystkimi informacjami na temat psów, więc ograniczamy jak się da to niebezpieczeństwo, ale wciąż jest to miejsce, gdzie pracujemy z trudnymi przypadkami i chcemy, żeby po prostu osoby, które tu przychodzą, były w pełni świadome odpowiedzialności, jaką biorą na siebie, będąc wolontariuszami.
1: Pani wspomniała o kundelkowych spacerkach. Takie akcje są tutaj organizowane w Psikocie. Każdy może przyjść wówczas i wyprowadzić pieska, tak?
0: Kundelkowe spacerki to jest akcja, która odbywa się u nas co 2 tygodnie. Oczywiście też jest zależna od pogody, więc zawsze warto obserwować naszego Facebooka, gdzie je ogłaszamy. Jest to akcja, w której każdy może wziąć udział.
1: Bezpieczeństwo w takich sytuacjach i ludzi, i zwierząt jest, rozumiem, najważniejsze.
0: Tak.
2: Oj, na długo ten mikrofon przekazałam Paulinie Kozioł, więc tylko się pożegnam. Edyta, czekaj. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.